Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Chwil w Radiu Sochaczew, a oczywiście już teraz w wiadomości, punktualnie o 6, na które serdecznie zapraszam.
1: Iga Świątek zwyciężczynią turnieju w Toronto. To jej pierwszy triumf w tym sezonie. Polka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Świątek wywalczyła 26. tytuł w karierze. W najbliższym notowaniu rankingu WTA Polka awansuje na 5. miejsce. Rybakina nadal będzie druga z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki. Do sportu jeszcze wrócimy. Będzie tańsze paliwo, choć dopiero po weekendzie. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny na stacjach spadną o mniej więcej złotówkę.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Na specjalnej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy MyDoctor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Na razie specjaliści radzą, by w urzędzie bądź w aplikacji mObywatel zastrzec swój numer PESEL. Benedykt O'Connor.
3: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
3: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
5: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
3: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
1: Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są poza PiS-em. Działający w partii koleżeński sąd dyscyplinarny podjął wczoraj decyzję o wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Kto czekał na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań, to się nie doczekał. UEFA przełożyła spotkanie na dziś z powodu spowodowanych pogodą problemów z transportem kolejorza. Mecz dziś o 21.45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 1-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Ponieważ pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski, to awansował do następnego etapu. Górnik trafi teraz do Ligi Konferencji, o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hammarby 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A na termometrze w Sochaczewie, moi drodzy, 11 stopni. Za ciepło nie jest, ale z każdą minutą i z każdą godziną tych stopni będzie przybywać i to jest powód do radości. Wiatr do 10 km na godzinę, dzisiaj maksymalnie 28 stopni i dużo słońca w godzinach popołudniowych i południowych. Do tego 28 stopni w niedzielę, ale 32 kreski na plusie w sobotę. Gorący weekend przed nami ze słoneczkiem. Za to deszcz na początku przyszłego tygodnia, czyli 22 stopnie mniej więcej. Poniedziałek, wtorek może popadać, ale potem temperatura wzrośnie nawet do 24-26 stopni i raczej deszcz powinien odpuścić w dalszej jego części.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 94,9 FM.
8: Dzień dobry, lato!
0: Dzień dobry, zaczynamy z rozmachem. 4 minuty po godzinie 6. Agnieszka Chylińska, nie mogę cię zapomnieć. 14 sierpnia w piątek, tak właśnie gramy. Maksymilian Eusebiusz, Elżbieta i Alfred dzisiaj świętują. Mamy dzień energetyka w kalendarzu i trochę porozmawiamy sobie o ładowaniu baterii, o dodaniu sobie odrobiny mocy, w tym także i pogoda i odrobina ruchu nam pomogą. Piątek, piąteczek, piątunio, moi drodzy, Radio Sochaczew ma się dobrze. Mam nadzieję, że wy także. Startujemy.

0: Radio Sokaczew.
1: A już za chwilę, już za momencik w Radiu Sochaczew oczywiście kartka z kalendarza. 11 minut już minęło od 6, Bananarama, a za moment Bryska właśnie na 94,9. Dzień dobry tym wszystkim, którzy z uśmiechem dołączają do grona słuchaczy Radia Sochaczew.

0: Nie, obca. W poniedziałek można czuć się obco. W piątek to każdy jest u siebie, moi drodzy, i witamy w domu. Pakistan dzisiaj właśnie 14 sierpnia świętuje niepodległość. W Paragwaju obchodzą Dzień Flagi, a w 1385 roku tego dnia na zamku w Krewie podpisano akt Unii między Polską a Wielkim Księstwem Litewskim. W 1409 roku w Korczynie król Władysław II Jagiełło otrzymał pismo z wypowiedzeniem wojny przez zakon krzyżacki. W 1927 odbył się wyścig tatrzański, bardzo fajna inicjatywa. Oficjalnie automobilowy rajd tatrzański, pierwszy w historii polskiego automobilizmu samochodowo-motocyklowy wyścig górski. W 2024 roku w rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie meczu o Superpuchar Europy UEFA Real Madryt pokonał Atalantę Bergamo 2-0.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
1: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 25 minut minęło od godziny 6. Przypominam, na naszym fanpage'u radiowym cały czas konkursik wisi od wczoraj, dziś do 12. Możecie pisać wakacyjne wierszyki, a nagrodą jest zestaw gadżetów z wyjątkowym kubeczkiem Radia Sochacze w takim wakacyjnym, limitowanym, więc jeżeli chcecie wznieść się na wyżyny kreatywności albo wasz mózg baruje od nadmiaru pomysłów przy kawce porannej, no to tutaj propozycja dla tych, którzy tej energii trochę chcieliby spożytkować. Phil Collins już teraz i Dominik Dudek w Radiu Sochacze.
1: Radio Sochacze.
0: Niesamowity dorobek artystyczny. Trochę schorowany już Phil Collins, ale Easy Lover to nadal jest utwór prima sort, który brzmi świetnie. Później Dominik Dudek, ostatni dzień i zerkniemy na tu sochaczew.pl. 26 minut po 6, a wy podbijacie świat na najlepszych falach i z najlepszą muzyką właśnie w Radiu Sochaczew.

0: 26 minut pozostało do godziny 7, a to taki dynamiczny utwór Dominika Dudka, ostatni dzień. U nas natomiast dynamiczne informacje związane z transportem, bo podczas trzeciego WSC Festiwalu Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie uruchomił specjalną linię autobusową, a WSC Bus będzie kursował nocą i zapewniał uczestnikom wydarzenia bezpieczny i wygodny powrót do domów na terenie Sochaczewa. Autobus będzie kursował przez wszystkie 3 dni festiwalu, w piątek i sobotę, i wyjedzie na trasy w godzinach 21:03 w nocy, natomiast w niedzielę będzie obsługiwał pasażerów od 21 do 1. To jest świetne i bezpieczne rozwiązanie dla mieszkańców. Takie decyzje, moi drodzy, to my bardzo lubimy i szanujemy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Moi drodzy, 17 minut dzieli nas od godziny 7, natomiast chciałbym wam powiedzieć o słodkim nic nie robieniu, czyli takim fajnym polskim pojęciem skrywającym to, że czasami nie powinniśmy być winni temu, że po prostu, znaczy nie powinniśmy mieć poczucia winy związanego z tym, że chcemy odpocząć. I w naszym języku polskim to brzmi ładnie, ale są takie języki na świecie, w których to znaczenie takiego właśnie nic nie robienia, takiego delektowania się chwilą ma zupełnie inny wydźwięk. I zabiorę was do Włoch. Jeszcze przed godziną 7 i opowiem o bardzo fajnym pojęciu, które tam funkcjonuje, związanym z cieszeniem się właśnie prostymi chwilami. Szczegóły za moment.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: 6 minut do godziny 7 okazuje się, że lenistwo może być świadomym wyborem i słodkim nic nie robieniem, a nawiązuje do tego, że u nas ładnie to brzmi, słodkie nic nie robienie, ale po włosku brzmi to jeszcze piękniej, czyli dolce far niente, moi drodzy, i to świadoma sztuka relaksu i czerpania przyjemności z bycia tu i teraz. Oznacza ona odpoczynek bez poczucia winy, bez planu, bez produktywności, ale polegający na delektowaniu się prostymi chwilami jak leżenie, picie kawy, patrzenie w niebo, spędzanie czasu z bliską osobą. Czym jest dolce far niente? To popularne włoskie podejście bardziej niż słowo do zwykłego lenistwa. To filozofia pomagająca zwolnić w codziennym pędzie. Świadomy wybór związany z odpoczynkiem, brak wyrzutów sumienia, no i uważność na zmysły, jak ciepło słońca, jak szum wody, fale, czy na przykład właśnie smak wspomnianej kawy. I moi drodzy, tak trzeba żyć.
1: Dzień dobry, lato!

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
11: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, jest 7:00.
12: Łazienki w 80-tce przejdą całkowitą metamorfozę. Prace powinny zakończyć się przed jubileuszem szkoły. Wkrótce powinna ruszyć modernizacja placu zabaw w Iłowie. Trwa sprawdzanie ofert, które spłynęły do gminy w ramach przetargu. W tym serwisie także o konkursie lokalnie z CPK. Realizacji doczeka się aż 26 projektów z powiatu sochaczewskiego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W starostwie powiatowym w Sochaczewie podpisano umowę z wykonawcą remontu 4 łazienek w budynku popularnej 80. Zakres inwestycji jest znacznie szerszy niż standardowy remont, co pozostało nie bez wpływu na koszty zadania.
13: Ten duży remont, właściwie można powiedzieć, że całkowita przebudowa łazienek, bo to jest ponad 140 metrów powierzchni, oczywiście wymiana wszelkich instalacji, przebudowywanie ścianek, tak olbrzymi zakres dał nam cenę, którą zapłacimy wykonawcy, 458 tysięcy złotych. Oczywiście to jest cena z przetargu, cena najkorzystniejsza i to są w tym razem tylko i wyłącznie nasze środki z budżetu powiatu.
12: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Prace rozpoczną się już w poniedziałek i powinny się zakończyć do 7 września, a więc na kilka dni przed jubileuszem stulecia szkoły.
14: Będziemy chcieli zrobić to w terminie oczywiście, tylko też chciałbym, żeby wszyscy wzięli pod uwagę, że budynek ma już swoje lata i żeby nas nikt w trakcie nie zaskoczyło tylko.
12: Mówił Mariusz Kochanek, przedstawiciel wykonawcy firmy Nawara.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Wkrótce ruszy modernizacja placu zabaw przy szkole w Iłowie. Samorząd pozyskał na ten cel dotację z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 45 tysięcy złotych. Jakich zmian mogą się spodziewać dzieci, wyjaśnia Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
15: W ramach prac tutaj będzie demontaż starych urządzeń, montaż nowych, m.in. piaskownica, zygzak edukacyjny, huśtawka, ważka, zestaw zabawkowy, huśtawka z bocianim gniazdem, zjeżdżalnia, ławka, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem, a ponadto także pod urządzeniami będzie wykonana bezspojnowa nawierzchnia bezpieczna tutaj dla najmniejszych dzieciaczków.
12: Poznaliśmy zwycięskie projekty wybrane w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego lokalnie z CPK. Łącznie wpłynęło 236 wniosków, z czego 53 zostało zakwalifikowanych do realizacji. Budżet konkursu wynosi 1 000 000 zł. Podmioty takie jak szkoły, instytucje czy stowarzyszenia mogły ubiegać się maksymalnie o 20 tysięcy złotych na każdy z projektów. W sumie na terenie powiatu sochaczewskiego realizacji doczeka się 26 zadań.
16: Do Polski nadciąga kolejna fala upałów. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
17: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
16: No właśnie, na krańcach zachodnich już dziś będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Chodzi o fragmenty Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska oraz zachodu województwa lubuskiego. Tam dziś do 31 stopni.
18: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Sycylijska Etna nadal aktywna, z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra, do godziny 2 w nocy. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT, a akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
19: Dobrze, bardzo dobrze.
20: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
21: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
22: Dokąd?
21: Gdzie oni jeszcze poniosą, proszę pana.
20: Milej będzie jeździć, to na pewno.
23: Będzie za co jeździć.
16: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia.
24: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: A w pogodzie na razie same pozytywy. 12 stopni. Temperatura rośnie. Wiatr do 10 km na godzinę. No i maksymalnie dzisiaj 27-28 stopni, ale pełnia słońca. I tak będzie co najmniej do godziny 20-21. Dopiero wtedy ta temperatura spadnie poniżej 20, a w nocy 15, nad ranem 12. Spać się powinno dobrze. 32 stopnie w sobotę, 28 w niedzielę. Deszczowy początek przyszłego tygodnia, ale z temperaturami powyżej 20 stopni. Co w kurortach, to sprawdzę dla Was już za godzinkę. A na razie wrócimy do muzyki.
24: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 5 minut po godzinie 7 za moment The Cranberries, czyli Just My Imagination. Potem Aleksandra Ambrosso, zrobi nam się włoski klimat. A w hicie dnia nastrojowo nadmorsko, urokliwie z lat minionych utwór świętej pamięci Zbigniewa Wodeckiego. Tak z sentymentem, żebyście poczuli ten wakacyjny klimat. Nie do podrobienia z pewnego miejsca nad morzem. Startujemy.
18: Dzień dobry, lato!
11: 94,9 FM. Piąteczek, piątunio, moi drodzy, z Radiem Sochaczew. 14 dzień sierpnia. Fajnie, że jesteście z nami.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: 13 minut po godzinie 7. Utwór, który ma 41 lat. Powstał w 1985 roku. Skomponował go Ryszard Poznakowski do słów Grażyny Orlińskiej, a wylansował go niezapomniany Zbigniew Wodecki. Już teraz w hicie dnia Chałupy. Welcome to Wakacyjny Klimat w Radiu Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

20 minut minęło równiutko od godziny 7 i w Radiu Sochaczew za moment przeniesiemy się do internetu, zerkniemy na tusochaczew.pl i porozmawiamy o rymowankach. Kilka fajnych propozycji spłynęło do rozstrzygnięcia, jeszcze trochę czasu jest do 12. Na pewno poznacie osobę, która obdarowana zostanie gadżetami Radia Sochaczew i wyjątkowym kubeczkiem, takim wakacyjnym, okolicznościowym, limitowanym, powiem tak. Ale tych konkursów nie będzie u nas brakować, dlatego warto śledzić i profile facebookowe, fanpage Radia Sochaczew i internetowe konta nasze instagramowe i po prostu słuchać radia, bo to jest zawsze najlepsze rozwiązanie, moi drodzy.

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko

0: 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Dokładnie 30 minut dzieli nas od godziny 8 od wiadomości. Po drodze jeszcze m.in. Paul McCartney, Loka czy Traffic chociażby, czyli informacje z naszych sochaczewskich dróg. Natomiast, moi drodzy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza na swoje wydarzenia, o czym posłuchacie w naszym serwisie sportowym po godzinie 9, 17 i 20. W międzyczasie jeszcze zerkniemy na przygotowania piłkarzy, gdyż niektórzy nasi ligowcy już rozpoczęli zmagania. Tak też było z ekipą KS Teresina. W magazynie sportowym Radia Sochaczew Adrian Binienda opowiedział m.in. o bardzo fajnej uroczystości, która miała miejsce przed meczem wygranym, meczem 2-1 w ramach pierwszej kolejki z Promykiem Nowa Sucha Spadkowiczem z piątej ligi.
1: Tę pierwszą kolejkę, którą mieliśmy w weekend, poprzedziła bardzo fajna uroczystość. Pojawił się prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej z pucharem i nagrodą dla Was. Był też zastępca wójta Paweł Wróblewski. Ładna, fajna uroczystość związana z rozpoczęciem nowego sezonu.
2: Pojawiły się tutaj władze z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, żeby, że tak powiem, pogratulować i jakoś uhonorować nas, że awansowaliśmy i wróciliśmy do tej Ligi Okręgowej. Na pewno miła okoliczność dla zawodników i społeczności teresińskiej piłki.
0: Radio Sochaczew. Zgarnięte trzy punkty też były pewnie miłe.

radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A zaczynamy od zdarzenia na 50 na wysokości Młodzieżynka. Tutaj kolizja większego i mniejszego samochodu. Na miejscu jest policja. Mogą być utrudnienia na tym odcinku 50 właśnie w kierunku Kamiona. Jeśli chodzi o sam Sochaczew i miasto, to dość spokojnie na ulicach Sochaczewa. Oczywiście ruch wzmożony w okolicy ulicy Warszawskiej i wzdłuż Alei 600-lecia. Tymi fragmentami pojedziecie wolniej. Przez most raczej spokojna podróż was czeka, ale tutaj już do Płockiej i Złowickiej i z Gawłowskiej samochody dojeżdżają, więc robi się ciasno. Nieco więcej aut także na Piłsudskiego, Okrzei czy chociażby na 15 sierpnia. Obwodnica w miarę przejezdna. Południowe rejony jak 50 dojazd dla dwójki wyglądają bardzo dobrze. 92 do Łowicza także, ale aut jest sporo na odcinku łączącym Sochaczew i Warszawę, czyli 580 i 92. Tutaj już wolniej teraz pojedziecie przez Błonie. Postoicie w Ołtarzewie przed skrętem właśnie w Ceramiczną i w kierunku 718 w kierunku Pruszkowa. Ożarów Mazowiecki też wzmożony ruch w mieście na 580 wyłącznie Leszno i ewentualnie Stare Babice i Lubiczów, czyli okolica Bemowska przed samym wjazdem na Bemowo. W pozostałych miejscach drogi są drożne, wylotówki też, więc jeżeli czekają was podróże, to spokojnie do celu i ostrożnie. A jeżeli natraficie na utrudnienia, dzwońcie, informujcie 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
5: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
6: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Puk 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: 7 minut do godziny 8, moi drodzy. Urszula Malinowy Król za nami. Znamy nazwisko nowego trenera Rysi Sochaczew. Znamy też terminarz naszych piłkarzy, kiedy zobaczymy ich na ligowych boiskach. Kto już zaczął swoje rozgrywki? Odpowiedzi na te pytania po godzinie 9 w naszych serwisach sportowych. Teraz już odliczamy do 8 za moment Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? No i oczywiście wiadomości te lokalne i te z kraju i ze świata.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
14: A już teraz w Radiu Sochaczew punktualnie o 8:00 wiadomości.
15: Starosta Jolanta Gonta o grantach z programu Lokalnie z TPK. Radość jest podwójna. W tym serwisie zapraszamy na międzypokoleniową potańcówkę kampinoską. Policjanci kontrolują tereny przyszkolne. Chodzi o to, by uczniowie dotarli bezpiecznie do szkół wraz z pierwszym dzwonkiem. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Poznaliśmy zwycięskie projekty wybrane w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego Lokalnie z CPK. 53 zostało zakwalifikowanych do realizacji, z czego 12 to inicjatywy podmiotów podległych powiatowi sochaczewskiemu, mówi starosta Jolanta Gonta.
16: Oczywiście jest wielka radość, tym bardziej, że w pierwszej edycji również nasze jednostki uzyskały dofinansowanie. Było tam 12 chyba też projektów, także ja się bardzo cieszę, że nasze i szkoły, i takie placówki jak Domy Dziecka, jak PCPR, aktywnie włączają się w tą inicjatywę CPK i też to jest dla nas o tyle ważne, że przy tworzeniu takich projektów, przynajmniej w domu dziecka czy w szkołach, również zaangażowana jest ta społeczność szkolna. To nie jest tylko tak, że dyrekcja, kierownictwo wymyśla, że no chcemy to czy tamto.
15: Pomimo, że wakacje wciąż trwają, mazowieccy policjanci już rozpoczęli działania związane z nadchodzącym rokiem szkolnym. Funkcjonariusze z drogówki prowadzą lustrację oznakowania w rejonie szkół i placówek oświatowych, aby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć na zajęcia od pierwszych dni września. Czynności kontrolne obejmują sprawdzenie, czy istniejące znaki drogowe są właściwie rozmieszczone, widoczne i dostosowane do warunków panujących na danym odcinku drogi. Od 1 września wraz z rozpoczęciem roku szkolnego funkcjonariusze będą pełnić wzmożony nadzór nad rejonami placówek oświatowych. Początek nauki to czas, w którym ruch pieszych i pojazdów w okolicach szkół wyraźnie wzrasta. Dlatego policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie nieprawidłowości mogące wpływać na bezpieczeństwo.
17: Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane medyczne 19 milionów Polaków, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec numer PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
18: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
17: Na rządowej domenie Bezpieczne Dane wkrótce ma się pojawić możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Jeśli macie do załatwienia jakąś urzędową sprawę, to może to być dziś trudne, a miejscami wręcz niemożliwe. 14 sierpnia dla tysięcy osób to dzień wolny od pracy. Pracodawcy oddają pracownikom dzień wolny za przypadające jutro święto. Zamknięte dziś będą m.in. urzędy administracji rządowej, w tym urzędy skarbowe, ZUS czy urzędy wojewódzkie. W samorządach wszystko zależy od prezydenta lub burmistrza. Piątek to też ostatni dzień, by zrobić duże zakupy na weekend. Wiele sklepów będzie dziś czynna dłużej. Jutro mamy dzień świąteczny, więc markety będą zamknięte, tak jak na przykład w niedzielę handlową. Otwarte mogą być tylko małe sklepy, gdzie za ladą stanie właściciel. Podobnie będzie w niedzielę.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: 15 stopni już na termometrach, moi drodzy. Bardzo dobra jakość powietrza i do tego wiatr, który w porywach nie przekracza 10 km na godzinę. Maksymalnie 27 stopni, dużo słońca w całym mieście, a do tego dużo słońca będzie jutro, bo 32 kreski na plusie. 28 stopni w niedzielę, delikatny deszcz od poniedziałku i temperatury od 20 do 26 stopni w kolejnym tygodniu. W dłuższej perspektywie delikatnie zrobi nam się chłodniej, ale nadal te temperatury będą utrzymywać się powyżej 20 stopni. Czy takich upałów jak w ten weekend jeszcze uświadczymy, tego nie wiedzą nawet najstarsi górale.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: W kalendarzu bardzo ciekawa rzecz, moi drodzy. Dzień Energetyka i nie mylić z napojami dziś. Dzień Energetyka wspominamy, który ustanowiono w 1956 roku. Obecnie obchodzony jest 14 sierpnia właśnie na cześć patrona energetyków, czyli świętego Maksymiliana Kolbego, który tego dnia w 1941 roku został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Był technikiem, nie bał się nowości, o tym zresztą opowiem wam w tej godzinie, bo nie wiem czy wiecie, ale jego noga to stąpała nie tylko po polskim gruncie, ale i za granicą daleko, daleko, daleko. Także będą ciekawostki regionalne w Radiu Sochaczew w tej godzinie. Na pewno 5 po 8 Shakin' Stevens, Letter to You, do tego Robin Schulz w Radiu Sochaczew i za moment o ważnym wydarzeniu związanym z kolejnym weekendem. Także mnóstwo fajnych informacji, jak przystało na piątek w Radiu Sochaczew właśnie.

13 minut minęło od 8. Robin Schulz za nami. Sugar, czyli na słodko. Teraz kombi Black and White. Sporo tej muzyki mamy dla was dobrej, oczywiście, moi drodzy. Ale mamy też ważne informacje związane chociażby z napływającą falą upałów. Dzisiaj pod 3 dychy będzie cieplutko. Ponad 30 stopni w weekend i w czasie upałów należy pić co najmniej 1 litr wody. Więcej niż standardowa norma, co dla dorosłej osoby to zazwyczaj od 2,5 do 3 litrów. Więc nie bójmy się tej wody. Miejmy przy sobie kubeczek, miejmy przy sobie wodę i tak dopijajmy co pół godziny, 40 minut, co godzinkę taki kubeczek na przykład i to jest super dawka. A jeżeli chcemy być dokładniejsi, to możemy na przykład przeliczyć nasze kilogramy razy 35 ml i tyle nam mniej więcej powinno wyjść tych takich jednostek i wtedy będziemy wiedzieć dokładnie, ile powinniśmy wody spożywać. Natomiast nie bójmy się pić, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Oczywiście woda jest najlepsza pod kwestią nawodnienia. Kawka, no co kto lubi. Herbata, zależy jaka. Ale woda to zawsze woda, moi drodzy. I jak mawiał klasyk, zimna woda zdrowia doda. Czy to pod kątem prysznica, czy to pod kątem picia.

0: 20 minut minęło od 8, my wracamy do tego tematu i nieustannie zapraszać was będziemy na WSC Festival. 3 dni niesamowitej zabawy i muzyki, piątek nieco DJ-ski, między innymi z DJ-em Rewanem, z Wiktorkiem CO o 19.20 czy Tripsem o 22.00. To nie jedyne gwiazdy, cały line-up znajdziecie na tusochacze.pl, ale sobota to na przykład Tymek czy Rychupeja i Guzior, a niedziela Meduza z Kolim, Blacha 2115. Mnóstwo dobrego ogrania, znów pakiet kilkunastu fantastycznych artystów na naszej scenie amfiteatru, więc nic tylko odliczać do kolejnego weekendu, który przyniesie nam takie kulturalne emocje. Będzie się działo, będzie zabawa, jak mawiał klasyk.
1: Radio Sokaczew. Reklama.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Kylie Minogue w Radiu Sochaczew, 29 minut przed godziną 9, moi drodzy. Mała ciekawostka będzie związana z naszym regionem i gminą Teresin. Dzisiaj dzień energetyka, a patronem energetyków jest święty Maksymilian Maria Kolbe. To nie tylko męczennik z Auschwitz, ale także postępowy wizjoner, wydawca i misjonarz. Był twórcą potężnego klasztoru w Niepokalanowie, który przed wybuchem II wojny światowej liczył ponad 700 zakonników i był największym klasztorem katolickim na świecie. Święty Maksymilian studiował w Rzymie w latach 1912-19. Przybył do Japonii, do Nagasaki 24 kwietnia 1930 roku i tam spędził 6 lat, nie znając języka, bez grosza, przy duszy i przy ciele. Założył tam klasztor zwany Japońskim Niepokalanowym oraz zaczął wydawać japońską wersję pisma Rycerz Niepokalanej. Święty Maksymilian założył Radio Niepokalanów, emitując jego pierwszą historyczną audycję 8 grudnia 1938 roku. Planował wykorzystać fale radiowe jako nowoczesne narzędzie ewangelizacji i szerzenia kultu Niepokalanej na masową skalę, dopełniając prężną działalność wydawniczą klasztoru. Piękna karta naszej lokalnej, nie tylko światowej historii. Warto wiedzieć i warto pamiętać, zwłaszcza dzisiaj właśnie w kontekście chociażby Dnia Energetyka, którego, jak wspomniałem, był patronem.
1: 94,9 FM. Radio.
2: Radio Sochaczew.
1: Jeszcze więcej muzyki.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A na drogach dość spokojnie, poza jednym zdarzeniem, o którym informowaliśmy przed godziną w Młodzieszynku na 50. Tam doszło do kolizji dwóch aut. Na miejscu jest policja. Mam nadzieję, że ruch tam odbywa się już płynnie. Jeśli chodzi o centrum Sochaczewa, aleja 600-lecia Trojanowska, Warszawska, na światłach tutaj postoicie. Tutaj przejazd nieco wolniejszy. Na Olimpijskiej Piłsudskiego też samochodów sporo. Obwodnica przejezdna, chociaż na wysokości Dachowej też jakieś tam delikatne spowolnienia i utrudnienia. Na 92 i 580 duży ruch między Sochaczewem a stolicą. Bardziej samochody jadą w kierunku właśnie Warszawy. Na dwójce też dość spokojnie w kierunku Łodzi i w kierunku stolicy. 92 do Łowicza i wylotówki 50, 577 do Sannik. Tutaj te drogi wyglądają bardzo dobrze. Na wysokości właśnie Młodzieszynka w drodze do Kamiona z pewnością trochę jednak postoicie, a w pozostałych miejscach drogi drożne, także spokojnych podróży Wam życzę.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
8: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
11: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
14: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
15: Dzień dobry, lato!
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: 10 minut do godziny 9, za moment wiadomości lokalne, za moment także nieco sportu i za moment także Madonna z fantastycznym kawałkiem Like a Prayer. No i moi drodzy, ważna informacja, dlatego że o 16 sierpnia, czyli za dwa dni, Madonnie będziemy mogli składać życzenia urodzinowe. W Bay City w stanie Michigan się urodziła Madonna w 1958 roku. Często kontrowersyjna, często zwana ikoną popkultury, fenomenalnie wystąpiła podczas ceremonii, chyba to było zakończenie Mistrzostw Świata, tak mi się wydaje, w piłce nożnej w Stanach. W każdym razie, gdzie się nie pojawi, tam robi show. Grała nawet w filmie o Bondzie.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: A już teraz o 9:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: W tym serwisie o atrakcjach najbliższego weekendu w naszym powiecie. W niedzielę pierwszy festiwal muzyki chrześcijańskiej w Sochaczewie. STK zaprasza na koncert do amfiteatru. Dzień wcześniej na wzgórze zamkowe przybędzie rycerz Zawisza Czarny. Szykuje się całe popołudnie atrakcji. Z kolei OSP Brzozów zaprasza mieszkańców na festyn rodzinny. Wiadomości lokalne Jowita Leszczyńska. W najbliższą niedzielę nowe wydarzenie muzyczne w Sochaczewie. Chodzi o Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Laudate Dominum. W amfiteatrze wystąpi chór i orkiestra z Niepokalanowa, Miriam i Przyjaciele. O szczegółach dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
13: Jest to zespół, który zawiązał się w 2004 roku. Pasjonaci, miłośnicy, osoby wierzące biorą udział w tym projekcie. Zespół nagrał już 3 płyty i z przyjemnością, mam nadzieję, bo słyszałam i sama uczestniczyłam w koncertach tej właśnie płyty. Mam nadzieję, że Państwo wysłuchacie oratorium Miłość, które to oratorium zostało napisane jako dziękczynienie za życie świętego Maksymiliana Marii Kolbego i oczywiście jego heroiczny czyn, jakim było oddanie życia za współwięźnia. Zespół Miriam i Przyjaciele prowadzi ksiądz Andrzej Sąsiadek.
12: Na scenie pojawi się około 60 artystów. Początek koncertu o godzinie 19:00. A dzień wcześniej inne, równie atrakcyjne wydarzenie. Już po raz 16 Stowarzyszenie Nasz Zamek zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie ze słynnym rycerzem Zawiszą Czarnym. Impreza odbędzie się na Wzgórzu Zamkowym w Sochaczewie w najbliższą sobotę. W programie inscenizacja przypominająca przybycie Zawiszy do Sochaczewa i cieszący się dużą popularnością turniej rycerski.
14: Bez walk rycerskich nasza impreza nie mogłaby się odbyć. Takie walki oczywiście w ramach turniej turnieju rycerskiego będą. Ten turniej będzie zaaranżowany na cześć przybycia słynnego Zawiszy Czarnego z Garbowa na Zachaczewski Zamek, na dwór księcia Siemowita IV, jego małżonki Aleksandry. To wszystko będzie spięte teatrem dawnym. Znowu przygotowaliśmy według specjalnego scenariusza, dzięki też współpracy z Danielem Sukniewiczem, który co roku jest narratorem, co roku tworzy ten scenariusz, zbiera tę grupę aktorską. Przygotowaliśmy ciekawe wątki fabularne, które będzie sobie można pooglądać na Wzgórzu Zamkowym. Oczywiście w ramach tych wątków fabularnych będą też pokazy tańców dawnych i to takie o charakterze animacyjnym, no jak to na Zawiszy, czy będzie można sobie w tym wziąć też udział.
12: Mówił prezes Stowarzyszenia Łukasz Popowski. Mieszkańcy zaproszeni są na Wzgórze Zamkowe od 16.30 do 21.30. Z kolei OSP Brzozów zaprasza na coroczny festyn rodzinny. Impreza odbędzie się także w najbliższą sobotę na terenie szkoły w Brzozowie Starym. Start o godzinie 16.00. W programie potańcówka, dmuchańce, swojskie jedzenie od KGW Brzozowianki i Pszczółki. Na scenie wystąpi Marcin Najman, a do tańca zagra DJ Sierac. Partnerem wydarzenia jest Urząd Gminy w Iłowie. Wstęp wolny.
7: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
16: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
11: Bartek Staniaszek, czas na sport. W pierwszej kolejce warszawskiej ligi okręgowej los zestawił drużyny po przejściach. KS Teresin wywalczył awans z klasy A. Promyk Nowa Sucha spadł za to z piątej ligi. To gospodarze w Teresinie byli lepsi, wygrali 2-1, a w magazynie sportowym Radia Sochaczew kapitan Teresina Adrian Winięta zapowiedział emocjonujący sezon.
17: Na pewno liga będzie bardzo ciekawa i myślę, że wyrównana. Liga okręgowa z roku na rok jest coraz mocniejsza. Tym bardziej, że jak stworzyła się wtedy pierwsza, czwarta liga i pojawiły się te piątoligowe rozgrywki, to ten stopień poziomu rozgrywek poszedł do góry. My na pewno zostawimy całe serducho na boisku i damy z siebie wszystko, a wszystko, jak wiadomo, wyjdzie w praniu i wyjdzie na boisku.
11: Promyk czeka na pierwsze 3 punkty i zaprasza na mecz domowy. Rywalem ekipy z Nowej Suchej będzie klub City Wilanów z Warszawy. Mecz w niedzielę o 16, a jutro swój mecz wyjazdowy z Jednością Żawieniec rozegra Teresin. Pierwszy gwizdek o 10. W warszawskiej klasie B odliczanie do pierwszych meczów w Bzurach Odaków. Rezerwowy zespół Promyka Nowa Sucha i Piast Feliksów zagrają w weekend 22 i 23 sierpnia, podobnie jak Unia Iłów z Płockiej Ligi Okręgowej. Piłkarze pierwszej i drugiej drużyny Orkana zameldują się na boiskach odpowiednio płockiej klasy A i klasy B w ostatni weekend sierpnia. A już 30 sierpnia spotykamy się na starcie drugiego biegu tegorocznego cyklu VFM Sochaczewska Triada Biegowa. Przed zawodnikami 21 km i 98 metrów z Kamiona do Sochaczewa. W związku z tym jest pewne wyzwanie.
18: Półmaraton szlakiem walk na Bzury to jedna z najstarszych imprez biegowych w regionie. Po raz pierwszy odbędzie się konkurs na najlepszą strefę kibica. Chcę, aby mieszkańcy nie tylko dopingowali zawodników, ale też aktywnie włączyli się w tworzenie wyjątkowej atmosfery na trasie.
11: Tłumaczy Klaudia Barańska z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Już w niedzielę właśnie nasz MOSiR zaprasza na wyścig 3 torów, czyli rodzinne zawody samochodów zdalnie sterowanych. Można wystartować własnym samochodem, można skorzystać także z przygotowanych modeli. Zawody na terenie obiektów MOSiR przy Warszawskiej 80 od 10. Rywalizacja w 3 kategoriach wiekowych. Łukasz Puchała nie będzie już trenerem Rysi Sochaczew. O tym informował prezes klubu Dawid Juskowiak na falach Radia Sochaczew.
19: Awansował z nami, jest od samego początku, utrzymał drużynę w lidze i to też są sprawy rodzinne. On po prostu przez rok musi odpocząć od koszykówki, nie będzie pracował ani w Żerardowie, ani w Sochaczewie, robi sobie taką roczną przerwę.
11: Znamy nazwisko nowego trenera Rysi. Drużynę w drugiej lidze koszykówki mężczyzn poprowadzi Marcin Uliczka. Trener grający na pozycjach rozgrywającego i rzucającego obrońcy. Życzymy powodzenia. Rozgrywki wystartują w połowie września.
7: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
16: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
7: Dzień dobry, lato!
20: 94,9 FM.
11: No to otwieramy kolejną godzinę w Radiu Sochaczew w najlepszej muzyki. Bad Boys Blue, Gimme Your Lovin', za moment JJ, potem Robin Gibb, no i będzie też raport z Mazowsza, czyli program Co Słychać na Mazowszu o informacjach z naszego regionu.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Na początek sprawdzimy, jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą. Odwiedzimy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. A na koniec zachęcimy do słuchania podcastu Halo tu Mazowsze. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Trwają wakacje. Część osób spędza ten czas nad wodą. Samorząd Mazowsza apeluje o bezpieczny odpoczynek. Każdego roku władze województwa wspólnie z policją oznaczają niebezpieczne miejsca i tworzą listę czarnych punktów wodnych. Ma to na celu zmniejszenie liczby utonięć na Mazowszu, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Przeważnie są to takie miejsca, które niestety były miejscem utonięć, czyli jakichś nadzwyczajnych wydarzeń nad wodą. Na całym Mazowszu jest ich 114, ale oczywiście oprócz tego prowadzimy cały czas akcje prewencyjne.
1: Na terenie regionu żyrardowskiego znajduje się 10 czarnych punktów wodnych. Samorząd województwa mazowieckiego wspiera także regionalne WOPR-y. W tym roku na ten cel przeznaczył prawie 1,5 miliona złotych.
0: Bezpieczeństwo na Mazowszu.
1: Samorząd województwa mazowieckiego dba również o bezpieczeństwo na drogach. Obchodzony niedawno Dzień Bezpiecznego Kierowcy na Mazowszu stał się okazją do podsumowania działań i projektów, które podejmuje samorząd w tym zakresie. To m.in. szkolenia dla kierowców w każdym wieku, kampanie informacyjne i działania edukacyjne wśród najmłodszych, o czym mówił Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
3: Kwestia bezpieczeństwa dotyczy nas wszystkich. Sytuacja z bezpieczeństwem na Mazowszu poprawia się. To, gdzie jako Mazowsze jesteśmy wprost liderem, to są działania edukacyjne. Myślę, że inne województwa mogą z nas czerpać wiele inspiracji.
1: Kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ważna również dla mieszkańców województwa, co udowadniają corocznie zgłaszane i wybierane projekty w budżecie obywatelskim Mazowsza, takie jak doświetlenia przejść dla pieszych. Jak jeszcze można zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze, podpowiada Tomasz Matuszewski.
3: Właśnie ta wyobraźnia ryzyka, świadomość zdarzeń przyszłych, których jeszcze w tym momencie nie ma, ale nastąpią. Bo jeżeli jadę z prędkością 90 km na godzinę, to moment, do którego ja dotknę pedału hamulca, oznaczał będzie przejechanie 25 metrów.
1: Samorząd Mazowsza od lat prowadzi zajęcia na temat ruchu drogowego w szkołach. W ramach akcji Bezpieczne Mazowsze prowadzony jest portal oraz organizowane są warsztaty z udziałem policjantów, strażaków czy kierowców rajdowych.
0: Czy wiesz, że...
1: Sejmik województwa mazowieckiego przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za 2025 rok. Dokument jest analizą sytuacji demograficznej i socjalnej

0: Mamy wzrost zaburzeń i chorób psychicznych, ale także we wnioskach patrzymy na niestety spadek zatrudnieniowy pracowników socjalnych. Myślę, że przed nami także nowe wyzwania, czyli gospodarka srebrnego wieku.
1: Podwyżka płac pracowników socjalnych i modernizacja technologiczna to niektóre z rozwiązań obecnego kryzysu proponowanych przez samorząd.
0: Mimo 2,5 tysiąca pracowników socjalnych w całej Polsce, no niestety ten zawód nie cieszy się tak dobrą popularnością, więc konieczne jest myślenie o wzroście wynagrodzenia, ale także poprawie warunków do zatrudnienia i też cyfryzacji usług polityki społecznej. Też deinstytucjonalizacja w kontekście odciążenia instytucji polityki społecznej, a przekazywania części usług organizacjom pozarządowym.
1: Sejmik Mazowsza od lat podejmuje działania na rzecz polityki senioralnej, między innymi poprzez wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych w obszarze opieki zdrowotnej lub projekt dziennych form pomocy dla osób z chorobami otępiennymi.
2: Warto wiedzieć.
1: Zbliża się 106. rocznica cudu nad Wisłą, czyli zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku. Sposobem na uczczenie tego dnia może być wizyta w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. Do odwiedzenia placówki zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Bardzo serdecznie zapraszamy 15 sierpnia do Radzymina, do naszego Muzeum Bitwy Warszawskiej, Bitwy 1920 roku, która była, jak się mówi, w historii ludzkiej cywilizacji 18. bitwą, decydującą o przyszłości i Polski, i Europy.
1: Muzeum w Radzyminie można zwiedzać od wtorku do niedzieli, a w czwartki wstęp jest bezpłatny.
2: Co w kulturze?
1: Wakacje z przodkami to kolejny odcinek podcastu Halo tu Mazowsze. Do wakacyjnych podróży śladem swoich przodków zachęca w nim Małgorzata Karolina Piekarska z Muzeum Niepodległości.
4: Każdy z nas tworzy historię, nasi przodkowie tworzyli historię i grzebmy w tym, wydłubujmy ciekawe rzeczy i starajmy się jak najwięcej o tym opowiedzieć przyszłym pokoleniom, opowiedzieć o tym swoim dzieciom, dlatego że byśmy wszyscy wiedzieli, kim tak naprawdę jesteśmy.
1: Podcast znajdziecie na stronie mazowia.pl.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Biegnij.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
12: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Andrzej Grabarek, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Spotykamy się dzisiaj głównie w związku z wydarzeniem, które od kilku lat odbywa się na terenie szkoły. Dla zebranych jest to ciekawe widowisko, ale oczywiście podszyte historią. Chodzi tutaj o skoki spadochronowe. Panie dyrektorze, kiedy one się odbędą? No i jak ta historia wygląda?
13: Skoki spadochronowe odbędą się 21 sierpnia o godzinie 12, z tym, że no tak naprawdę całe widowisko zacznie się najprawdopodobniej od godziny 11, gdzie będzie już helikopter, gdzie będzie można oczywiście zobaczyć nawet z bliska. Na pewno też będzie jakieś oficjalne, krótkie powitanie i będzie przedstawiony rys historyczny, który przedstawi pan profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany Olgierd Grot, naprawdę w bardzo interesujący sposób. Natomiast może powiem, dlaczego zawsze 21. Otóż dlatego, że 21 sierpnia zginął z rąk sowieckich podpułkownik Maciej Kalenkiewicz, pseudonim Kotwicz. To tak naprawdę jest nietuzinkowa postać wśród cichociemnych, ale także wśród strategów II wojny światowej. To jest tak naprawdę Hubalczyk, z wykształcenia inżynier, też rozpoczął już studia w szkole wojennej przed wojną, których nie udało mu się ukończyć w związku z tym, że wybuchła II wojna światowa, ale to był współtwórcą cichociemnych i tak naprawdę wiele operacji, na przykład operacja Ostra Brama, to są właśnie dziełami pana podpułkownika Kalenkiewicza. Jego żyjąca córka Maria Danuta Wołągiewicz z Wrocławia właśnie wskazała Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie, które nosi imię tego wybitnego stratega, pana podpułkownika Macieja Kalenkiewicza, by Brzozów Stary, miejsce, w którym nieopodal zginęli jego najbliżsi koledzy z rzutu, a on tutaj skakał, było miejscem corocznej uroczystości poświęconej właśnie jej ojcu. I tak od 2023 roku skoki odbywają się na terenie boiska szkoły podstawowej, a mamy dosyć spore boisko, bo to jest około 4 hektarów, więc jest gdzie taką operację przeprowadzić. Ja tylko dodam, że oczywiście ze względów pogodowych, gdyby się coś wydarzyło, no to może być to przeniesione na dzień w tym roku 19 czy 20, bo to są 3 dni zarezerwowane na loty.
12: Jeżeli chodzi o to wydarzenie, to będą też stoiska gości. Co zobaczymy poza skokami?
13: No tak, poza skokami będzie można po pierwsze zapoznać się na stoiskach z wyposażeniem, mianowicie skoczka spadochronowego. Będzie to stoisko Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, ale też, trudno mi jeszcze tak do samego końca powiedzieć, ale wojska specjalne to nie tylko wojska spadochronowe, więc są też i wojska nurkowe i była możliwość zobaczenia takiego stroju poprzednio. Będzie stoisko Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Łodzi, które pokazuje historyczne książki, gry, różne puzzle. Dodam tylko, z czego się bardzo, bardzo cieszę, że właśnie IPN pracuje nad tym, by opracować komiks poświęcony cichociemnemu właśnie Kalenkiewiczowi i tej operacji Jacket. Najprawdopodobniej, jeżeli wszystko się spełni, jakie są założenia, to w przyszłym roku wiosną będzie on wydany, ale też będzie stoisko miejscowego Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą wspólnie z Sochaczewską Grupą Odkrywców, ale być może, że będzie jeszcze inne stoiska, na przykład spadochroniarzy, chociaż są tutaj trudności, ponieważ w tym samym czasie w Dziwnowie trwa festyn komandosa i to są ogólnopolskie uroczystości, w związku z tym no, trzeba się jakoś podzielić.
12: W tym roku jest przewidziana także pewna nowość, już nie w powietrzu, ale na ziemi.
13: Tak, przewidziana jest pewna też nowość, dlatego że coraz to nowe grupy starają się dołączyć do tego wydarzenia. Otóż włącza się też w te uroczystości 12 Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy z Łodzi i ci spadochroniarze mają tutaj przybiec około godziny 10 i w ten sposób są to młodzi spadochroniarze, którzy są jeszcze silni, mogą biec i na pewno będzie to dodatkowa atrakcja właśnie biegu spadochroniarskiego.
12: Też po skokach spadochronowych udajecie się z delegacją na cmentarz.
13: Tak, zawsze po odpoczynku, bo trzeba pamiętać, że spadochroniarze muszą się specjalnie przygotować, przegrupowują się no, z Krakowa tutaj, no to wcześniej bardzo rano, to po Grochówce potem jeszcze udamy się mianowicie na cmentarz, by na cmentarzu oddać hołd poległym cichociemnym, a trzeba przyznać, że Brzosów jest to miejsce szczególne, dlatego że pierwszy cichociemny, jaki zginął, dowódca grupy Jacket, rotmistrz Marian Jurecki, to był pierwszy z cichociemnych. No i szkoła nasza podstawowa w Brzozowie Starym to jest pierwsza szkoła, która w Polsce nosi imię cichociemnych.
12: To też jest wspaniała sprawa, ponieważ mamy wakacje, a jednak gości tego wydarzenia nigdy wam nie brakuje i są to i uczniowie, ale też osoby z zewnątrz.
13: Tak, no mimo tego, że są to wakacje, to mianowicie uroczystość ta cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem. No myślę, że w roku ubiegłym, jak i poprzednim było to około 400 osób, co na takie warunki typowo wiejskie, mianowicie jest to dosyć duża grupa i są to grupy naprawdę z odległych nawet miejsc. Ostatnio mieliśmy na przykład z Puszczy Mariańskiej.
12: Także skoki jeszcze przed nami. Jeszcze raz, kiedy się odbędą?
13: Skoki odbędą się w piątek, 21 sierpnia o godzinie 12. Natomiast troszkę wcześniej zaplanowany jest wykład pana profesora Olgierda Grota z Krakowa, jak i też możliwość obejrzenia helikoptera.
12: To przed nami, a za nami z kolei rajd.
13: Tak, za nami rajd. W tym roku klub kolarski Szprycha Złowicza był organizatorem rajdu szlakiem z rzutowisk cichociemnych. No i gościliśmy kolarzy mianowicie z tego klubu, ale dołączyli też inni jeszcze cykliści. Wymienię tutaj, że byli cykliści z Łodzi, z Kłodawy, Kutna, Izbicy Kujawskiej, Włocławka, Płocka, Drobina, Gąbina, Ciechanowa. Była to grupa ponad 40 kolarzy i szlakiem przeszliśmy, mianowicie byliśmy w szkole z pamiątkowym zdjęciem przy muralu, bo trzeba się pochwalić, że od roku mamy wspaniały mural, który cieszy się powodzeniem, ufundowany przez Fundację Gromu Siła i Honor, ale też mianowicie byliśmy w kościele, byliśmy na cmentarzu i przy obelisku.
12: Panie dyrektorze, już tak krótko na koniec chciałabym zapytać o rocznice, które zbliżają się wielkimi krokami. Są to duże, ważne i okrągłe rocznice.
13: Tak. No tak się składa, że w przyszłym roku szkolnym Szkoła Podstawowa imienia Żołnierzy Armii Krajowej Cichociemnych w Brzozowie Starym będzie obchodzić 35. rocznicę nadania imienia Żołnierzy Cichociemnych, ale też 70. rocznicę własnego budynku posiadania od 1956 roku, czyli 35 razy 2 i 35 razy 3 to funkcjonowania szkoły na terenie Brzozowa Starego, czyli 105-lecie.
12: Będą jakieś uroczystości?
13: No ja myślę, że te uroczystości będą zorganizowane i w tym czasie chciałbym też oficjalnie otworzyć taki skromny, ale jednak ważny dla nas element w szlaku pamięci cichociemnych, to taką aleję cichociemnych operacji Jacket. Są już posadzone dęby ufundowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z Płocka i jednocześnie dwa kamienie, które będą symbolizowały poległych cichociemnych w Brzozowie Starym. Każdy kamień i każdy dom będzie miał swoje imię cichociemnego. Myślę, że to w czasie tej uroczystości zrobimy.
12: Na pewno ciekawa sprawa, nowość. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był pan Andrzej Grabarek, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym.
13: Dziękuję bardzo.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
11: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.

10 minut do 10, moi drodzy, ważne ogłoszenie związane z tym, że jeszcze macie chwilę na udział w konkursie na Facebooku Radia Sochacze w post czwartkowy związany z wierszem wakacyjnym i radiowym. Jeżeli chcecie zgarnąć gadżety Radia Sochacze, to warto spróbować swoich sił. A do tego wszystkiego jeszcze pytanie, co planujecie na dziś, na słoneczny weekend i kolejne, najbliższe weekendy pod znakiem imprez plenerowych, a tych w naszej okolicy nie będzie brakować, napisał Paweł. Do tego Dolce Farniente. Piękna sprawa, pisze Kasia, pod warunkiem, że w głowie nie zaiwania helikopterek, który mówi: Katarzyno, pij kawę, pij, tylko bierz się za obowiązki, bajzel w domu, trzeba ogarnąć wszystko. A mówimy o tym nieprzypadkowo, bo to Dolce Farniente, które nam towarzyszy, to jest taki sposób celebracji odpoczynku. Za moment wam więcej o tym opowiem. A na razie zbliżamy się do godziny 10. Po 10 i polecimy coś na ząb i polecimy coś na odpoczynek, żeby było miło i żeby był tak zwany work-life balance, albo przynajmniej balans. Jeszcze więcej muzyki.

0: dam słów.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
8: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
9: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
16: Jest 10:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
17: Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Rząd uruchamia kolejną odsłonę programu ceny paliw niżej. Oszczędność dla kierowców ma wynieść około złotówki na litrze. O szczegółach Szymon Kępka.
18: Program ma obniżyć ceny paliw na dwa sposoby. Pierwszy to niższy VAT z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mają zapłacić mniej za litr paliwa. Premier Donald Tusk.
19: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
18: Drugi element programu to maksymalna cena paliwa. Minister energii będzie w drodze rozporządzenia ustalał górny poziom cen.
19: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
18: Dotychczas program CPN kosztował budżet państwa około 4 miliardów 700 milionów złotych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Wracają upały. Dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia będą dotyczyć tylko krańców zachodnich, tam do 31 stopni. Ale jutro już gorąco będzie w większości kraju. Na zachodzie nawet 35. I to istotna informacja dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Nie wykluczam, że mamy do czynienia z aktem zdrady narodowej. Tak o najnowszej odsłonie sprawy Marcina Romanowskiego mówi premier Donald Tusk. Były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS ubiega się o listę żelazny. Podpisany przez niego wniosek został wysłany z zależnego od Rosji Naddniestrza. Władze Mołdawii nie mają informacji o tym, by Romanowski przekroczył granice tego kraju czy separatystycznego regionu.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
13: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
20: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
21: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek, królową Toronto. Polka wygrywa tenisowy turniej w Kanadzie, pokonując Kazaszkę i Jelenę Rybakinę w dwóch setach 6-2-6-3. To był mecz pod całkowitą kontrolą Polki, a turniejowe zwycięstwo po 326 dniach to przełamanie słabszego momentu w karierze.
22: Chcę ten tytuł zadedykować wszystkim tym, którzy walczą z hejtem. Trzymajcie się, skupcie się na sobie, bo wiecie, co jest najlepsze dla was.
21: Mówiła Świątek podczas ceremonii kończącej turniej. Oprócz pucharu ponad miliona dolarów na koncie, Świątek może zapisać sobie 1000 punktów do rankingu WTA, a to oznacza, że awansuje na 5. miejsce w zestawieniu najlepszych tenisistek na świecie. Śląskie drużyny nie najlepiej będą wspominać eliminację do europejskich pucharów. W środę z Ligi Konferencji odpadł GKS, wczoraj Górnik Zabrze pożegnał się z marzeniami o Lidze Europy. Miał bowiem do odrobienia jednobramkową stratę do węgierskiego Ferencvaroszu, a w rewanżu zremisował 1-1, notabene strzelając niestety obie bramki, mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
23: Jest to szkoda, bo chłopacy zasłużyli na to iść do dogrywki. Ja tam wierzyłem, że już będzie ta dogrywka i mieliśmy tam jakiś ten plan jeszcze przygotowany, ale niestety ten błąd zdecydował, że nie awansujemy dalej.
21: Górnik spada do Ligi Konferencji, łatwo jednak nie będzie, bo tam już czeka AS Monaco. W ostatniej rundzie eliminacji zagra także Raków, za to w Lidze Europy walczą jeszcze Jaga i być może Lech Poznań, który rozegra przełożone spotkanie z KL Klaksvík. Włoszki wygrywają siatkarski memoriał Agaty Mrusolszewskiej. W meczu o zwycięstwo rozbiły Polki 3-0 w setach do 16, 21 i 20. Turniej był ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy, które startują równo za tydzień.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
13: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
20: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
12: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
16: Dzień dobry, kłaniam się. Piątek to taki nasz przyjaciel, którego widzimy na końcu korytarza i biegniemy, by rzucić się sobie w ramiona, moi drodzy. Sobota i niedziela przed nami, świąteczne co prawda, więc przypominamy, że na zakupy to najlepiej dzisiaj, dlatego że jutro i pojutrze mogą być sklepy zamknięte w związku z podwójnym świętowaniem. A do tego wszystkiego najlepsza muzyka w Radiu Sochaczew. W tej godzinie polecimy coś do zjedzenia. No i za moment zerkniemy na tusochaczew.pl. Dużo dobrych informacji przed weekendem dla was. Mam.
24: Open up your eyes.

Robert Miles w Radiu Słuchacze w 13 minut po 10. Wsłuchajcie się w tekst refrenu i pierwszej zwrotki. Jest niesamowity. Takie rzeczy w Radiu Słuchacze.

0: 20 minut po 10, a już teraz szybkie zaproszenie u nas na rajd. Pewien rajd rowerowy wrześniowy, który doskonale znacie, a zaprasza organizator i pomysłodawca poseł Maciej Małecki.
1: Zapraszam na 25. rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. W tym roku rajd odbędzie się w sobotę, 5 września, a pojedziemy do Młodzieszyna. Start z placu Kościuszki, tak jak w poprzednich latach. Więcej informacji będziemy podawali na falach Radia Sochaczew, także na naszych stronach internetowych. Już lada dzień ruszamy z zapisami. Rozmawiamy z panią redaktor. Jestem akurat po kolejnym objeździe trasy rajdu rowerowego. Sprawdzamy trasę. W tym roku gości nas gmina Młodzieszyn, za co bardzo dziękuję pani wójt Monice Pietrzyk i jej zespołowi. A rajd organizujemy tak jak w poprzednich latach z rodziną państwa Krawczyków, Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa Zamek, starosta Jolanta Gonta, burmistrz Daniel Janiak, klub wolontariuszy Fight Club Dragon i wiele osób, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i wiele osób, które jako wolontariusze wspierają nasz rajd. A ja mam zaszczyt zaprosić państwa już dziś na sobotę 5 września. Zapisy za chwilę ruszą i liczę, że tak jak w poprzednich latach bardzo licznie spotkamy się na trasie, poznając albo przypominając sobie najpiękniejsze zakątki powiatu sochaczewskiego.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: No i na piątello falafello, to jest taki standard. Falafel wegański, surówka, pomidor, ogórek, cebula, chleb, pita lub bułka i sosy do wyboru, ostry i łagodny. No i napój w zestawie Pasza Kebab, Wójtówka 2D. Poleca się. Otopark, moi drodzy. I oto pyszny kebab.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Radio Sochaczew. Autopromocja.
3: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kazbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kazbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
0: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: A my odliczamy do godziny 11, 7 minut pozostało nam, moi drodzy. Po 11 rozstrzygnięcie konkursu na Facebooku na wierszyk wakacyjno-radiowy. To dotyczy postu właśnie facebookowego. Do zgarnięcia naprawdę fajna paka gadżetów Radia Sochaczew. Mamy kubek, mamy bidon na wodę, piłkę plażową, długopisy, smycze i to wszystko obrandowane pięknymi barwami białymi i pomarańczowymi Radia Sochaczew właśnie. Szczegóły po 11.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona. 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
10: Punktualnie o 11:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Zaczynamy od nowości. ZKM Sochaczew zachęca do korzystania ze specjalnej linii WSC Bus. Przejazdy odbywać się będą nocą, by uczestnicy festiwalu mogli bezpiecznie wrócić do domów. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno. Będzie remont kolejnej drogi. Powiemy też o drugiej i ostatniej w ramach cyklu letniej senioriady po tańcówce w Parku Garbolewskiego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. ZKM Sochaczew zachęca do wyboru komunikacji miejskiej podczas trzydniowego WSC Festiwalu, jaki odbędzie się w dniach od 21 do 23 sierpnia. W tym celu zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa. WSC Bus będzie kursował nocą, zapewniając uczestnikom wydarzenia bezpieczny i wygodny powrót do domów na terenie Sochaczewa. Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny w aplikacji Time for Bus. W najbliższych dniach zostanie również wywieszony na wszystkich przystankach obsługiwanych przez linię WSC Bus. Przejazdy będą odbywały się na takich samych zasadach jak na regularnych liniach komunikacji miejskiej. Oznacza to, że pasażerowie powinni posiadać ważny bilet. Można go kupić za pośrednictwem specjalnej aplikacji lub w biletomatach zlokalizowanych przy placu Kościuszki oraz na przystanku przy stacji PKP. Posiadacze ważnej sochaczewskiej karty mieszkańca pełniącej w autobusach rolę biletu muszą mieć ją przy sobie, łącznie z dokumentem tożsamości.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: i przenosimy się do gminy Rybno, gdzie kolejna droga doczeka się remontu. Chodzi o odcinek Karolków-Rybnowski, Nowa Wieś, Zygmuntówka. Umowa z wykonawcą już podpisana. O szczegółach wójt Damian Jaworski.
1: Umowa została zawarta pomiędzy gminą Rybno a firmą Drogbet. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu przez gminę Rybno dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego oraz środkom własnym z budżetu gminy. Wartość dofinansowania wynosi 85 tysięcy złotych. Jest to 50% wartości inwestycji, a całkowita wartość realizacji zadania to 170 tysięcy złotych. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej o długości ponad pół kilometra.
11: A teraz zaproszenie. Już w sobotę w Parku Garbolewskiego odbędzie się druga potańcówka w ramach tegorocznej letniej senioriady, organizowanej przez Urząd Miejski oraz Sochaczewską Radę Seniorów. Tym razem do tańca przygrywać będzie zespół Muzycy Ulicy. Zabawa potrwa 4 godziny. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Start o godzinie 18.
12: Już jutro w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego. A że święto wypada w sobotę, to pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolnego. Nieudzielenie wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
13: Decyzja, kiedy ma pracodawca zapewnić taki dzień wolny, należy do pracodawcy. I może to być zarówno w piątek, bądź w poniedziałek, albo w kolejne dni okresu rozliczeniowego.
12: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego. Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za jutrzejsze święto, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny do 60 tysięcy złotych.
14: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: A propos świątecznej soboty, to przypominam, piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą nawet czynne dłużej. Jutro natomiast większość sklepów będzie nieczynna, podobnie oczywiście w niedzielę, która w tym tygodniu jest niehandlowa. Otwarte mogą być tylko punkty, gdzie za ladą stanie właściciel. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga ekspresowa S5 w miejscowości Sobiejuchy koło Żnina w kierunku Poznania. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Nie ma informacji o poszkodowanych.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: No, trzeba też sprawdzić, czy na południu Polski nieco lżej niż u nas. 23 stopnie dzisiaj w Zakopcu, 26 w sobotę i niedzielę, ale w poniedziałek 18 i popada co najmniej do środy. U nas pogoda łaskawsza, cieplej zdecydowanie. Już teraz mamy 24 stopnie w Sochaczewie, dzisiaj maksymalnie 28 i dużo słońca. Zresztą to słońce z nami zostanie przez dwa najbliższe dni, przez sobotę i niedzielę. Temperatura nawet powyżej 30 stopni, ale od poniedziałku przelotne opady deszczu. 22-26 stopni w takim przedziale minie nam przyszły tydzień.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 6 minut minęło od godziny 11. Cześć, wytrzymaliście do piątku. Należy Wam się złoty medal i święty spokój oczywiście. Kto z Was już patrzy na zegarek i odlicza minuty? No, widzę las rąk. Cieszę się, że możemy Wam w tym pomagać. Nikomu nie powiemy. A szef niech też wyluzuje. Oczywiście Wasz, bo nasz to, wiecie, daje radę. Michael Jackson na początek, The Way You Make Me Feel.
6: Dzień dobry, lato.
17: 94,9 FM.
10: A że najlepsza muzyka zobowiązuje, to i Bobby McFerrin się pojawi, Don't Worry Be Happy, taki klasyk, i rozstrzygniemy też konkurs na rymowanki wasze facebookowe w tej godzinie. Zestaw gadżetów Radia Sochaczew czeka na osobę, która wykazała się kreatywnością. Mamy kubek Radia Sochaczew, ten limitowany, wakacyjny, do tego bidon na wodę, który też się przyda w ciepłe dni, piłka plażowa, smycze, długopisy, taki zestaw gadżetów dla wybranej przez nas osoby, do wybranej przez nas osoby trafi. A najlepsza muzyka Metallica już teraz oczywiście. Co jeszcze? Jasiek Piwowarczyk między innymi, czy chociażby Roxette i Drenchill.

0: gdzie.
1: 21 minut po godzinie 11 poszedł gdzieś Łukasz, mój kolega, i nie będzie dżingla Radia Sochaczew takiego wyjątkowego. No. No cóż, może następnym razem. W każdym razie mieliśmy konkurs od wczoraj dla was. Chodziło o wakacyjną rymowankę Radia Sochaczew, taką wyjątkową, słoneczną, letnią, a do zgarnięcia pakiet gadżetów. W związku z tym Daria nam się najbardziej spodobała, która napisała tak. Już wam czytam. Lato maluje złotem. Świat, wiatr niesie zapach letnich lat. Słońce uśmiecha się od rana, a w tle muzyka ukochana. Nad rzeką, w aucie czy na plaży, niech każdy o wakacjach marzy, bo kiedy lato pięknie gra, Radio Sochaczew najlepszy klimat ma. Niech słońce świeci, niech czas płynie, niech każda chwila dobrze minie. Wakacyjna nuta w sercu brzmi, Radio Sochaczew, jesteśmy z wami. No i gadżety lądują u Darii. Także zapraszamy w wolnej chwili do Radia Sochaczew po odbiór. Pozdrawiamy cieplutko, a o konkursy się nie martwcie, bo jeszcze w Radiu Sochaczew i jutro, i w najbliższych dniach się pojawią.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
3: 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
10: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
11: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol.

0: Brzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
3: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
4: A w naszym studiu Monika Widańska, dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych w Sochaczewie, Atria Antares. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Dawno pani u nas nie było, więc spróbujemy podsumować dłuższy okres czasu. Na początek spore cofnięcie, bo cofnięcie do zakończenia roku szkolnego, czyli do czerwca i końcówki czerwca, gdzie może najpierw powiedzmy o tym, że obchodziliście taki spóźniony Dzień Dziecka, lekko przesunięty z uwagi na pogodę, ale za to była naprawdę moc atrakcji.
5: Dzień Dziecka u nas odbył się troszeczkę w późniejszym czasie. Zorganizowany był przez sponsorów. Przyjechały Amkary, auta amerykańskie, na które dzieciaki naprawdę bardzo, bardzo się ucieszyły. Wszystko przebiegało pięknie, pogoda dopisała. Pomimo troszeczkę chmurek, ale było mnóstwo atrakcji. Były, tak jak wspomniałam, Amkary, była pizza, były lody, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. No i atrakcją Dnia Dziecka były helikoptery, latały dzieciaki helikopterami, awionetką. Były kłady, był sprzęt przeciwpożarowy wojskowy, był sprzęt do strzelania laserowego, były dmuchańce i jeszcze mnóstwo innych atrakcji. Z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim darczyńcom, którzy uczestniczyli w naszym Dniu Dziecka.
4: A jak zakończenie roku szkolnego u dzieci? Wszystkim się udało? To tak. Co miało się udać?
5: Tak, wszystkim dzieciaczkom udało się zaliczyć ten rok szkolny. Pozdawały z klasy do klasy. Zakończyły niektóre szkołę podstawową, poszły do szkoły branżowej pierwszego stopnia. Niektóre nawet skończyły szkołę branżową pierwszego stopnia i idą dalej do szkoły branżowej drugiego stopnia, bo mamy też takie dzieci, które nie mają jeszcze 18 lat, a u nas, jak wiadomo, dziecko musi się uczyć do 18 roku życia. I w momencie, kiedy skończy szkołę branżową pierwszego stopnia, musimy zapisać to dziecko dalej do szkoły, żeby kontynuowało naukę.
4: No i też zapewnić wszystko, co do tej szkoły. Wiem, że już zaczęliście takie przygotowania, jeśli chodzi o zakupy na przykład.
5: Tak, poczyniliśmy zakupy książek, robimy zakupy ubrań, butów, chociaż powiem, że buty też dzieciaki dostały. Dziękuję bardzo sponsorowi, który ofiarował po dwie pary butów sportowych dla każdego dziecka z placówki.
4: No dobrze, już trochę przeszłyśmy do nowego roku szkolnego, a tymczasem chcemy opowiedzieć o wakacjach. Więc jak te wakacje u was przebiegały, przebiegają?
5: Wakacje przebiegają, oprócz tego, że bardzo pracowicie, to również bardzo wypoczynkowo. Zorganizowaliśmy wypoczynek letni dla wszystkich dzieci na początku wakacji. Pod koniec czerwca dzieci wyjechały do Darłówka. Był to wyjazd profilaktyczny, związany ze szkoleniem o emocjach, o komunikatach ja, ty, my. Były Bory Tucholskie, to był obóz sportowy, było Łąkie, obóz harcerski, było Darłówko i tutaj dziękujemy Urzędowi Miasta za zorganizowanie również dla nas takiego wyjazdu. Były półkolonie, tutaj w Sochaczewskim Centrum Kultury, były półkolonie piłkarskie Orły, zajęcia sportowe. Dzieciaki są bardzo mega zadowolone z takich atrakcyjnych wakacji.
4: Mhm. Też wspomniała pani, że dostały buty sportowe, ale to nie jedyne prezenty, które łączą się też z takim atrakcyjnym spędzaniem wakacji. Wiem o kinie tak, plenerowym.
5: Tak, chodzimy z dziećmi do kina. Bardzo dziękujemy właścicielowi tutaj tak za bilety do kina, które nam ofiarował. Jest kino letnie, dzieciom bardzo się podobało. Ostatnio były na filmie Cudowny chłopiec. Jest ścianka wspinaczkowa.
4: Wycieczki plenerowe,
5: tak. Sochaczew, okolice, chodzą na Orlik, tam jest park linowy, boisko, chodzą na lody, jeżdżą na rowerze. Jest naprawdę moc atrakcji.
4: Ten czas wakacyjny wykorzystujecie też do tego, żeby dzieci mogły, jeśli oczywiście jest taka możliwość, odwiedzić swoje biologiczne rodziny lub po prostu ich członków.
5: Dzieci są w czasie wakacji również urlopowane do swoich rodzin. Ostatnio zawoziliśmy chłopca na Podlasie. Mieliśmy okazję też właśnie zobaczyć, jak wygląda takie miejsce, w którym mieszka mama tego chłopca. Osobiście też odbierałam jednego z chłopców, którzy uczestniczyli w wyjeździe do Borów Tucholskich. Musiałam go odebrać. No niestety chyba mu się nie spodobały, nie spodobał mu się wyjazd, tak? I zostałam
4: wcześniej
5: poproszona
4: wrócił.
5: Tak o wcześniejszy powrót do domku, żeby chłopca zabrać.
4: Czasami też po prostu odwiedza się rodzeństwo, bo nie wszystkie dzieci będące rodzeństwem mieszkają
5: w tym
4: razem.
5: Samym, tak, są w tym samym miejscu. Właśnie dziś koleżanka z placówki pojechała z dwiema dziewczynkami, jedna z placówki Atria, druga z placówki Antares, zawiozła je do siostry w odwiedziny do Kowalewa. Także staramy się zapewnić dzieciom kontakt z rodzinami, z rodzicami, z rodzeństwem, żeby nie czuły się też samotne u nas.
4: Dobrze, to jeszcze może powiedzmy o współpracy z instytucjami, bo ta cały czas jest i też przynosi konkretne owoce.
5: Tak, oprócz tego, że są wakacje, my nie spoczywamy na laurach, nie wakacjujemy się, że tak powiem, nie odpoczywamy zupełnie. Współpracujemy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z CUS-em, z sądem, z Domem Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, współpracujemy z GOPS-ami oraz z policją do spraw nieletnich.
4: Zapewniacie też dzieciom, to już w sposób stały, opiekę lekarską.
5: Tak, dzieci korzystają z wizyt u stomatologa i tu też dziękuję panu stomatologowi, nie będę wymieniała któremu, ale myślę, że pan stomatolog wie, za naprawdę bardzo, bardzo dobrą opiekę stomatologiczną, przede wszystkim za darmową, tak? Bo wiemy, że no, ciężko jest z dzieciakami, które są starsze. NFZ nie finansuje wszystkich świadczeń.
4: Więc taka pomoc jest naprawdę potrzebna. Też wykorzystujecie ten czas, kiedy akurat nie ma dzieci, do tego, żeby poprawić trochę warunki. Co wy tam robicie w domach obu?
5: W tym czasie, kiedy nie ma dzieciaków, staramy się odświeżyć mieszkania, wykonać pewne remontowe sprawy. Kupujemy tam, gdzie są zepsute meble czy łóżka, kupujemy nowe. Po prostu remont musi też być w sposób super, tak, że przeprowadzamy go tak, kiedy nie ma dzieci.
4: Szykujecie się też już do dożynek, w których zamierzacie wziąć udział aktywnie.
5: Tak, jak zawsze będziemy przygotowywali smalec. Mam nadzieję, że będzie wszystkim smakował, że jury oceni nasz smalec bardzo dobrze, że zajmiemy pierwsze, może drugie. Może, no liczymy na pierwsze miejsce.
4: No oczywiście, jak już walczycie o jakiś laur, to najwyższy.
5: Tak, chcemy też wystawić swoje stoisko na dożynkach, także zapraszamy wszystkich serdecznie do naszego stoiska. Można będzie coś obejrzeć, coś kupić, coś posmakować.
4: Chcecie też przeprowadzić u siebie kurs udzielania pierwszej pomocy.
5: Tak, chciałabym tutaj z tego miejsca podziękować bardzo pani staroście, pani Jolancie Goncie za ofiarowanie sprzętu do udzielania pierwszej pomocy. Mamy manekina, mamy sztuczną krew, sztuczne rany, nosze, defibrylator. I planujemy zrobić takie szkolenie, bo jak wiemy, pierwsza pomoc jest nieodzowna. W tym takim pierwszym momencie udzielenie pierwszej pomocy jest naprawdę bardzo ważne. Chcemy, żeby nie tylko dzieci, ale również wychowawcy potrafili udzielić pierwszej pomocy.
4: Dobrze, i ostatni temat, bardzo ważny. Czekacie na rozstrzygnięcie konkursu Centralnego Portu Komunikacyjnego.
5: Dwie placówki mamy, więc na dwie placówki złożyliśmy wnioski konkursowe. Mam nadzieję, że obydwa wnioski
4: przejdą
5: pozytywną ocenę. Tak. Złożyliśmy tutaj wniosek o nasadzenia, zarówno w jednym, jak i w drugim domu. Złożyliśmy wniosek o zbieranie wody deszczówkowej i o szkolenia. Szkolenia, które są ważne w zakresie ekologicznego znaczenia wody w środowisku. I wierzę, że te wnioski wygrają, tak? Wierzę, że będziemy mogli deszczówkę pozbierać, żeby później podlewać te nasadzone kwiaty, które będziemy mieli, czy krzaczki.
4: I edukować przy tym dzieci.
5: Dokładnie.
4: Młodzież. Dobrze, dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszym gościem była Monika Wideńska, dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych Atria i Antares w Sochaczewie.
5: Dziękuję bardzo.
3: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Zaglądamy do Baru Gregory, Kuznocin 112B, a na piątek to może rybka. Jak nie wędzona, no to może na przykład pieczona. A jeżeli rybka mało, to do rybki na przykład w postaci dania dnia możecie dorzucić zupkę. Czy to pomidorową, czy to na przykład kalafiorową, czy inne pyszności. Szczegółowe menu znajdziecie w Barze Gregory, Kuznocin 112B. Tutaj także szeroki wybór pierogów i dodatków do wykwintnych potraw. Także życzę piątkowo, życzę smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
4: Reklama.
3: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
1: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

9 minut do godziny 12, do połowy dnia i do południa, a po południem Grażynka Bolimowska-Gajda, a na razie ja was będę zachęcał do dolce far niente, do włoskiego wyrażania tych wszystkich przyjemności, czyli słodkiego nic nie robienia, słodkiego lenistwa, przyjemnych chwil właśnie zachwycania się małymi rzeczami, bez poczucia winy, bez pośpiechu, bez planowania, ale świadomego takiego odpoczynku, wręcz zawieszenia się nad przyjemnością, nad leżakowaniem, książką, smakiem pysznej kawy, którą robicie sobie bez pośpiechu. Niech ten czas płynie troszeczkę wolniej. Tego wam życzę. Za moment o 12 wiadomości, te lokalne i te z kraju i ze świata.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
9: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
1: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
11: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Zaczynamy od sukcesu warsztatu terapii zajęciowej Jatym w Sochaczewie w konkursie Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej. Wkrótce powinna ruszyć modernizacja placu zabaw w Iłowie. Trwa sprawdzanie ofert, które spłynęły do gminy w ramach przetargu. W tym serwisie zapraszamy też na ostatnią już rybnowską siestę pod gwiazdami. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Warsztat terapii zajęciowej Jaty My w Sochaczewie ma powody do radości. Został bowiem doceniony w 11. edycji konkursu o zasięgu wojewódzkim pod hasłem Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej.
13: Warsztat terapii zajęciowej w tym roku uzyskał markę Mazowieckiej Ekonomii Społecznej. Jest to duże osiągnięcie dla całej naszej społeczności. Jest to pokazanie, że to, co robimy w warsztacie, ma sens i w kategorii reintegracja właśnie otrzymaliśmy ten tytuł. Jest to dla nas świetne osiągnięcie i wiemy, że nasza praca idzie w tą stronę.
12: Mówił Piotr Pętlak, kierownik WTZ. W tym roku kapituła konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej wyróżniła 12 podmiotów z całego Mazowsza. Wśród laureatów znalazła się również Fundacja Akuku z Górek w gminie Leoncin. Wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej gali 16 listopada.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Wkrótce ruszy modernizacja placu zabaw przy szkole w Iłowie. Samorząd pozyskał na ten cel dotację z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 45 tysięcy złotych. Jakich zmian mogą się spodziewać dzieci, wyjaśnia Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
14: W ramach prac tutaj będzie demontaż starych urządzeń, montaż nowych, m.in. piaskownica, zygzak edukacyjny, huśtawka, ważka, zestaw zabawkowy, huśtawka z bocianim gniazdem, zjeżdżalnia, ławka. worki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem, a ponadto także pod urządzeniami będzie wykonana bezspojnowa nawierzchnia bezpieczna, tutaj dla najmniejszych dzieciaczków.
12: Cykl czterech potańcówek w gminie Rybno dobiega końca. Organizatorem wydarzenia jest koło gospodyń wiejskich Kuchareczki z gminy Rybno.
15: Jest to wydarzenie integracyjno-edukacyjne, które będzie miało na celu nie tylko zabawę, ale będziemy też promować nasze lokalne produkty.
12: Mówił Damian Kwaśnik z koła. Główną atrakcją wieczoru będzie potańcówka. Zagra zespół Lorenz. Podczas siesty na gości czekać będą także grill, dmuchańce, tatuaże brokatowe. Start o godzinie 19.
16: Kapelusz, krem z filtrem i woda to niezbędne artykuły dla osób, które w sobotę będą spędzać czas na świeżym powietrzu, na przykład oglądając defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk, do Polski wracają upały, choć na krótko, bo tylko do końca tygodnia.
17: Będzie stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
16: Wraz z końcem tygodnia w Polsce znowu się ochłodzi, prognozowane są też burze w kontekście wysokich temperatur, natomiast doskonałe wieści dla miłośników morskich kąpieli. Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Niestety na czterech kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic. Chodzi o Stepnicę nad Zalewem Szczecińskim, Jezioro Żuczek w Debrznie i w małych sfornych gaciach nad Jeziorem Charzykowskim. Od wczoraj nie można się też kąpać na kąpielisku gminnym w Chmielnie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Lublin świętuje swoje urodziny. W weekend wielki finał dwutygodniowej fiesty. W programie m.in. spacery, spektakle czy pokaz lotów balonem, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
18: W ramach wydarzenia mieszkańcy i turyści będą mogli z bliska obserwować przygotowania do lotów, wejść do koszy oraz poznać sposób działania balonów, obejrzeć poranne pokazy lotów balonów nad miastem czy podziwiać panoramę Lublina podczas lotów na uwięzi.
16: Cały program dostępny jest na stronie lublin.eu.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Niebo hiszpańskie, temperatura jak w Grecji, a za chwilę jak w Egipcie, albo odwrotnie. Dziś możecie znów poczuć się jak w kraju tropikalnym. Może jeszcze nie w tym momencie, ale już za chwilę. Na razie na mojej mapie 25 stopni. Będzie jeszcze cieplej, tak 27. Dzisiaj około 30, a jutro ponad 30, więc uważajcie na siebie, zwłaszcza starsi. Pamiętajcie o dzieciach, które biegają w słońcu. Nakrycie głowy konieczne, a ci, którzy mają ogrody zacienione, na pewno się cieszą.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 5 minut po 12. Sochaczew zatłoczony jadąc warszawską. Czułam się jak... przed Bożym Narodzeniem. Ruszyliśmy na zakupy, jutro świąteczna sobota. Strach pomyśleć, co się dzieje w sklepach. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. Mam nadzieję, że nie wszyscy robią zakupy, że są tacy, którzy nas słuchają. No to zaczynamy. Republika i Biała Flaga.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: A dziś u nas Peter Schilling, niemiecki wokalista i jego wielki przebój The Different Story. Śpiewa po angielsku, ale to nie znaczy, że w niemieckim radiu nie ma niemieckich piosenek. To tak jak z polskim radiem. Dominują angielskie, polskie też są. The Different Story.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Radio Sokaczew. Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
9: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.

Miłosny song w wykonaniu Cher, 12:29, piątek, 14 sierpnia, to dzień dla wielu instytucji wolny od pracy, a fakt ten wynika z przepisów nakazujących oddanie dnia wolnego za święto przypadające jutro w sobotę. No więc interesanci pewnie muszą się przygotować na różne ograniczenia w działaniu urzędów państwowych, a także samorządowych. Za 15 sierpnia pracodawcy muszą wyznaczyć pracownikom dodatkowy dzień wolny. W administracji rządowej termin został określony i to właśnie jest dzień dzisiejszy, 14 sierpnia. A to oznacza dla pracowników administracji rządowej długi weekend. Zarządzenie premiera nie obejmuje, jak czytam, administracji samorządowej, dlatego o terminie dodatkowego dnia wolnego decydują kierownicy poszczególnych urzędów. Większość urzędów miast i gmin również wyznaczyła wolny dzień na 14 sierpnia, ale nie jest to regułą w całym kraju, więc nim udacie się do jakiegokolwiek urzędu, warto sprawdzić komunikat na stronie internetowej waszej gminy, by się przekonać, czy jest to dzień wolny, czy nie jest to dzień wolny, albo po prostu zrezygnować z załatwiania dzisiaj spraw urzędowych i skoncentrować się na zakupach, albo lepiej na odpoczynku po prostu.

Tak, jest sławy na 94,9 FM Depeche Mode. No to parę informacji z kalendarza muzycznego. 14 sierpnia 2020 roku zmarła Ewa Demarczyk, piosenkarka. Urodziła się 16 stycznia 1941 roku, zmarła w wieku 79 lat. Takie suche słowa niewiele o niej mówią, ale to wybitna osobowość. Mówiono o niej czarny anioł polskiej piosenki, znana z przejmujących wykonań poezji śpiewanej. Pewnie starsi słuchacze pamiętają Grand Vals Brillant, Groszki czy Róże albo Karuzela z Madonnami. To dalej, co mamy jeszcze w naszym kalendarzu? Również 14 sierpnia, tyle że 71 roku, ukazał się piąty studyjny album grupy The Who. 14 sierpnia o 61 roku dzisiaj ma urodziny Maciej Maleńczuk, wokalista, gitarzysta, poeta, członek zespołów Homo Twist, Pudelsi i Psycho Dancing. Tak, te klimaty dancingowe lubimy pewnie u Maleńczuka. 14 sierpnia 1941 roku rodził się David Crosby, wokalista, gitarzysta i kompozytor. To na razie tyle.

0: jeżeli dzisiaj świętujecie urodziny, no to dobrego dnia.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł. Dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
10: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
11: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
12: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
13: Czyta lektor AI.

0: Niżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Bar Grzegory zaprasza co dzisiaj? Danie dnia. Barszcz ukraiński, do tego ryba, miruna, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, czyli drugie danie, a dodatkowo w ofercie ryba smażona, dzisiaj morszczuk. Można wybrać również pierogi domowe, ręcznie robione, z mięsem, pielmieni albo ukraińskie. No to zapraszamy, bar Grzegory Kuznocin 112B, czynny dzisiaj do 19:00, życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor, bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Dziesięć minut do 13:00, Blondina 94,9 FM, a o 13:00 pełny serwis informacyjny. Zapraszam.

0: Jesus, He Knows Me, Genesis, za 3 minuty 13 wiadomości. Dzisiaj odbyła się sesja w gminie Sochaczew. Mamy najświeższe informacje. Szczegóły o 13 już teraz zapraszam.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa bez kości 13,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: OSP Mokas zaprezentował nowy nabytek podczas sesji Rady Gminy Sochaczew. To pierwsze takie urządzenie w gminie i drugie w powiecie. W tym serwisie zapraszamy na kolejny koncert Chopinowski Dobrochowa, a także zachęcamy do udziału w powiatowym kinie letnim. Tym razem seans zaplanowano w Suchodole. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. OSP Mokas ma powody do radości. Jednostka dzięki zaangażowaniu strażaków, partnerów i lokalnej społeczności zakupiła dron. Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Sochaczew zaprezentowała nowy nabytek.
11: Dron jest nowoczesnym sprzętem, który wspaniale wzmocni gotowość operacyjną. Daje zupełnie nowe, lepsze możliwości prowadzenia działań ratowniczych i wspaniale wzmacnia bezpieczeństwo regionu. To jest bardzo piękne i ważne, ponieważ udało nam się pozyskać środki w zbiórce za pośrednictwem Się Pomaga. Trwało to prawie 2 lata. Dzięki wsparciu tak naprawdę ludności lokalnej, przedsiębiorców, nas strażaków udało się te środki pozyskać i zakupić sprzęt.
10: Mówiła prezes OSP Mokas Joanna Lisowska. Dron ma szeroki wachlarz możliwości. Do czego będzie wykorzystywany?
11: do poszukiwań, do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych tam, gdzie normalny sprzęt ani druhowie nie mogą dotrzeć. Dron jest wyposażony w kamerę termowizyjną.
10: To pierwszy dron w gminie Sochaczew i drugi po OSP Budki Piaseckie w powiecie. Urządzenie może działać w zadymieniu, mgle i deszczu. Kilku strażaków zostało już przeszkolonych z użycia drona, ale te trzeba jeszcze pogłębić. Koszt jest niebagatelny, 3,5 tysiąca za osobę. Jednostka znów liczy na życzliwość społeczności lokalnej.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Trwa cykl koncertów chopinowskich w Brochowskiej Bazylice. W każdą wakacyjną niedzielę o godzinie 13.15 można tu wysłuchać innego artysty. W tym sezonie zaledwie podczas kilku spotkań zaplanowano występy w duetach. Tym bardziej warto przybyć na najbliższy koncert, mówi Ewa Sławińska-Dalik, dyrektor Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina.
12: 16 sierpnia duet fortepianowy, czyli koncert na cztery ręce, Filip Wojciechowski i Beata Bilińska.
10: Również w najbliższą niedzielę, ale w Suchodole w gminie Iłów odbędzie się seans kina letniego organizowany w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego. Tym razem na dużym ekranie uczestnicy spotkania zobaczą film Był sobie pies. Start o godzinie 21. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
15: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Ponad 280 milionów złotych, tyle wynoszą nieprawidłowości, które ma naprawiać ustawa o pomocy beneficjentom czystego powietrza. Rząd chce, by to państwo wzięło na siebie ciężar finansowy dochodzenia pieniędzy od nieuczciwych pośredników. Chodzi o sytuację, w której zaliczka, na przykład na wymianę pieca, trafia do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonywał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
16: Spłata zobowiązań będzie przechodziła, obowiązek tej spłaty zobowiązań z beneficjenta programu Czyste Powietrze na nieuczciwego wykonawcy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
15: Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy oszukanych rodzin. Prawie 50 pociągów PKP Intercity pojedzie z dodatkowymi wagonami w długi weekend, a to z powodu spodziewanej dużej frekwencji. W podwójnej trakcji pojadą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
17: Są to głównie trasy Warszawa-Wybrzeże, południe kraju-Wybrzeże i w odwrotnych relacjach, czyli Wybrzeże-Zakopane-Kraków-Krynica.
15: Do pociągów dołączonych zostanie ponad 180 wagonów. Nowe rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zaczęło obowiązywać w Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. wiecznych chemikaliów w opakowaniach na żywność, które praktycznie nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym. Zakazane będzie wprowadzanie do obrotu opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w których limity substancji będą przekroczone. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Kuracjusze z bólami brzucha, osłabieniem i biegunką zgłaszali się od 2 do 5 sierpnia. Służby ustalają źródło zakażenia.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 5 minut po 13:00 wiem, niektórzy już mają wolny weekend i na przykład robią zakupy, a inni, stąd taki tłok w Sochaczewie, a inni czekają na sobotę, jutro 15 sierpnia, święto. Są w związku z tym różne ograniczenia, o których powiemy.

0: J-Lo i Pitbull na 94.9 FM on the floor. A propos, no właśnie, słuchajcie, ja wiem, że fani z Kolima czekają na jego koncert, na jego występ podczas Sochaczewskiego Festiwalu, WSC Festiwalu. A tu pisma kolorowe donoszą, że bardzo intensywnie pracuje z Kolim. Kilka koncertów dziennie. W czwartek 13 lipca miał aż 3 koncerty w Rewalu, Międzyzdrojach i Władysławowie. I już podczas pierwszego występu doszło do wypadku, szokującego wypadku, ponieważ z Kolim spadł ze sceny, a potem chyba, no jak zareagował, to już musicie sami poszukać w internecie tekstu, który rzucił. W sieci krąży wiele nagrań z wypadku w Rewalu. Ekipa z Kolima wciąż zastanawia się, co się stało, czy z Kolim się potknął, czy zapomniał, że pod nim znajdują się schody, a może to schody były wadliwe. Gitarzysta Króla Latino wystosował publiczny apel do publiki, która brała udział w koncercie i poprosił o podsyłanie nagrań, by mogli dokładnie ocenić, dlaczego z Kolim spadł ze sceny. U nas scena chyba tych schodów jest niewiele, więc myślę, że takiego zagrożenia nie ma.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94.9 FM.
0: A poza tym scena w amfiteatrze jest nowa, a ta w Realu chyba nie taka całkiem nowa była.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja. Reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych,

0: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
2: A jak lemoniadę?
1: My też. To poprosimy.
3: Ale co?
2: Wszystko!
4: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Reklama.

0: To Shiana na 94.9 FM. To jeszcze nie koniec lata. Spokojnie, jeszcze wiele atrakcji w sierpniu nas czeka i właśnie o jednej z takich zaraz wam opowiem. WSC Festiwal w piątek 21 sierpnia w Sochaczewie rozpocznie się drugi trzydniowy WSC Festiwal. No i co, jeśli chodzi o kierowców, to na czas muszą wiedzieć, że na czas festiwalu zamknięty będzie dla ruchu kołowego odcinek ulicy Traugutta od Warszawskiej do skrętu do sklepu Lidl. Przed chwilą wspominałam, że Skolin spadł ze sceny. Na razie nie wiadomo, co się stało, ale mogę was zapewnić, że koncertuje już tego samego dnia, co prawda siedząc, ale śpiewał. Badania nie wykazały u niego żadnych złamań, więc w Sochaczewie wystąpi spokojnie. A kto poza nim pojawi się na scenie amfiteatru? O tym Julia Kuligowska z Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Posłuchajmy.
1: Piątek oczywiście sety DJ-skie. O godzinie 17 wystąpi lokalny artysta Rejwan, 18.10 Brylant, 19.20 Wiktorek CO, następnie o 20.40 DJ Dziekan, który można powiedzieć, że już na stałe wpisał się w nasz WSC Festiwal, ponieważ jest z nami od pierwszej edycji, a piątkowy wieczór zakończy swoim koncertem o godzinie 22.00 Trips. Natomiast w sobotę 22 sierpnia będzie to już zdecydowanie taki dzień bardziej rapowy. O godzinie 17.00 wystąpi nasz lokalny artysta Kosa, następnie o 18.00 Tymek, 19.20 Małach i Rufus, 20.40 Rychu Peja. Gwiazdą sobotniego wieczoru, która wystąpi o godzinie 22.00, będzie Guzior.
0: No to jeszcze została nam niedziela i o tym będzie czas, by porozmawiać. 21 sierpnia to jeszcze nie jutro, a jakie koncerty, jakie wydarzenia odbędą się jutro, o tym też dzisiaj pomówimy.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94.9 FM.

0: Marx i burza, to jeszcze informacje związane z komunikacją. 15 sierpnia, tak, to jutro. To jest takie święto, podczas którego przepisy przewidują dodatkowe ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie przekraczającej 12 ton. Zakaz ruchu ciężarówek jutro będzie obowiązywał od 8 do 22, czyli przez 14 godzin, a w standardową wakacyjną sobotę kończy się o godzinie 14, dlatego tym razem potrwa o 8 godzin dłużej. Takie informacje znajdują się na stronie rządowej i tam jeszcze taka dodatkowa uwaga. Takie same ograniczenia obowiązują we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy, więc będzie, miejmy nadzieję, spokojnie na drogach. I bez korków dotrzecie do punktu docelowego. Taką mamy nadzieję.
1: Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
9: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieżyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

I jeszcze przez chwilę Rod Stewart, 6 minut do 14. Na tę informację kierowcy zapewne czekali. No to jest, rząd ogłosił powrót programu CPN i cięcie VAT-u na paliwa do 8%, ale dopiero od poniedziałku, czyli od 17 sierpnia, ceny na stacjach mają spaść nawet o ponad złotówkę na litrze. No na razie musimy pogodzić się z tym, co jest. Nie wiem, sprawdziliście, jakie są dzisiaj ceny na stacjach benzynowych. W poniedziałek ma być tak, 6,41 maksymalna cena benzyny 95. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37. I ten program ma obowiązywać do końca wakacji.

0: Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Reklama.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
10: Minęła 14, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Starosta Jolanta Gonta o grantach z programu Lokalnie z CPK. Radość jest podwójna. W tym serwisie zajrzymy do gminy Nowa Sucha, gdzie niebawem ruszą spotkania sołeckie. Będzie też o przygotowaniach do roku szkolnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Atria i Antares. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Poznaliśmy zwycięskie projekty wybrane w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego Lokalnie z CPK. 53 zostało zakwalifikowanych do realizacji, z czego 12 to inicjatywy podmiotów podległych powiatowi sochaczewskiemu, mówi starosta Jolanta Gonta.
12: Oczywiście jest wielka radość, tym bardziej, że w pierwszej edycji również nasze jednostki uzyskały dofinansowanie. Było tam 12 chyba też projektów, także ja się bardzo cieszę, że nasze i szkoły, i takie placówki jak Domy Dziecka, jak PCPR, aktywnie włączają się w tą inicjatywę CPK i też to jest dla nas o tyle ważne, że przy tworzeniu takich projektów, przynajmniej w domu dziecka czy w szkołach, również zaangażowana jest ta społeczność szkolna. To nie jest tylko tak, że dyrekcja, kierownictwo wymyśla, że no chcemy to czy tamto.
11: W najbliższych tygodniach mieszkańcy gminy Nowa Sucha zdecydują, na co przeznaczyć tak zwany fundusz sołecki. Jak mówi wójt Maciej Moń, to rodzaj lokalnego budżetu obywatelskiego.
13: W ostatnim tygodniu sierpnia i na początku września będą zorganizowane zebrania sołeckie w każdym sołectwie. Szczegółowy harmonogram już jest opracowany i myślę, że zamieścimy na naszej stronie internetowej, ale już sygnalizuję, żeby sobie zaplanować, żeby zastanowić się, jakie przedsięwzięcia mogą być sfinansowane z funduszu sołeckiego, bo na tych zebraniach będzie również zapadała decyzja, jak dane sołectwo wykorzysta środki w przyszłym roku, które zostały przeznaczone dla niego na wykonanie jakichś inwestycji, jakichś remontów, jakichś przedsięwzięć.
11: Po intensywnych wakacjach placówki opiekuńczo-wychowawcze przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. Jak mówi dyrektor Monika Wideńska, w tym obszarze dzieci i młodzież także mogą liczyć na przyjaciół i sponsorów.
14: Wszystkim dzieciaczkom udało się zaliczyć ten rok szkolny. Zakończyły niektóre szkołę podstawową, poszły do szkoły branżowej pierwszego stopnia. Niektóre nawet skończyły szkołę branżową pierwszego stopnia i idą dalej do szkoły branżowej drugiego stopnia, bo mamy też takie dzieci, które nie mają jeszcze 18 lat, a u nas, jak wiadomo, dziecko musi się uczyć do 18 roku życia i w momencie, kiedy skończy szkołę branżową pierwszego stopnia, musimy zapisać to dziecko dalej do szkoły. Poczyniliśmy zakupy książek, robimy zakupy ubrań, butów, chociaż powiem, że buty też dzieciaki dostały. Dziękuję bardzo sponsorowi, który ofiarował po dwie pary butów sportowych dla każdego dziecka z placówki.
11: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
15: Niemal dla całej Polski, bo dla 15 województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. W niektórych miejscach na południu kraju obowiązują alerty drugiego stopnia, w pozostałych rejonach alerty niższe, pierwszego stopnia. Temperatura w ciągu dnia może wynieść nawet 35 stopni, a w nocy 20. Bez ostrzeżeń jedynie na północnym wschodzie kraju. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
16: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
15: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Przypominam o poważnych utrudnieniach w centrum stolicy. Na warszawskiej Woli policja zamknęła część ulicy Żelaznej. Robotnicy natrafili tam na niewybuchy, najpewniej z czasów II wojny światowej. Akcja saperów trwa. Wielu mieszkańców i pracowników okolicznych budynków dostało nakaz ewakuacji.
17: Przyszedł policjant do sklepu i powiedział, że jest pilna ewakuacja całego budynku i kazali nam odejść 500 metrów dalej.
18: Dostaliśmy maila od naszej pani kierownik i też mieliśmy sygnał w budynku.
15: Policja na miejscu kieruje ruchem.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: A my czujemy się tak jak w Grecji, Hiszpanii czy w Chorwacji na wakacjach. 27 stopni na termometrze. Jutro jeszcze cieplej, ponad 30 w niedzielę, już zaczynają się lekkie opady i pojawi się trochę chmur, a w poniedziałek temperatura tylko lekko powyżej 21 stopni. No i zerknęłam, słuchajcie, na takie najnowsze prognozy, bo już pojawiły się prognozy dotyczące pogody do końca roku. Jeśli chodzi... Co z tego wynika? Reszta roku może przynieść zdecydowanie więcej deszczu. Termometry nie zawsze pokażą wysokie wartości. To tyle. Na razie tyle wiemy o tym, co będzie dalej, więc jak zawsze pogoda dynamiczna.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 6 minut po 14. Grażyna Bylimowska-Gajda. Dzień dobry. A propos jeszcze tej pogody, bo wrzesień to taki miesiąc, kiedy uczniowie wracają do szkoły i synoptycy piszą tak, wrzesień przyniesie wyższe temperatury względem średniej, ale zarazem umiarkowane opady. No miejmy nadzieję, że to nie będą szare.

Alcazar, 17 minut po 14 i muszę się tą informacją z wami podzielić. W kalendarzu mamy taką dzisiaj datę, 14 sierpnia 1998 roku. The Rolling Stones zagrali legendarny koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Był to ich drugi występ w Polsce w historii. Po raz pierwszy zagrali w 1967 roku i o tym koncercie krążyły legendy. W 1973 Jagger dostał bana od polskich władz, co zostało dopiero ujawnione w dokumentach IPN-u niedawno, dlatego kolejny koncert zespołu w naszym kraju, mimo że chcieli wystąpić, przez wiele lat nie wchodził w grę. W tych dokumentach IPN-u czytamy: proszę wpisać pana Jaggera na listę osób niepożądanych w PRL. Zespół przyleciał do Polski w tym 1998 roku z Moskwy. Trzy dni wcześniej dał tam swój pierwszy koncert w Rosji. Grupa zakwaterowała się u nas w Warszawie i stąd w dniu koncertu udała się do Chorzowa. Przed grupą The Rolling Stones wystąpił Jam, a koncert The Rolling Stones zaczął się o 21:30 i trwał do północy. Zagrali, uwaga, 21 utworów. No to czapki z głów, panowie i panie.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
7: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
10: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
6: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
7: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
8: W studiu kosmetolożka pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Takie jeszcze jedno krótkie, szybkie pytanie wakacyjne. Często gdzieś tam jak latamy w sezonie letnim, to widzimy głównie panie, które w samolocie gdzieś tam nakładają sobie maseczkę. Podejrzewam, że nawilżającą. No i właśnie pytanie do pani. Czy to ma jakieś głębsze zastosowanie? Chodzi o to, żebyśmy po takim locie kilku, czasami kilkunastogodzinnym nie byli zmęczeni, czy żeby już

0: nawilżyć, przygotować tę twarz do urlopu? Czy to po prostu taka kosmetyka zapobiegawcza, czy jak to nazwać?
1: Ja akurat takich rzeczy nie używam, natomiast moja siostra nawet jadąc do pracy zakłada sobie takie płatki hydrożelowe pod oczy i gdzieś tam te maseczki w samolocie jak najbardziej. To ma jakby takie funkcje głównie założenia nawilżające, że to jest całe nasączone kwasem hialuronowym, jakimś kolagenem i pani sobie wyobrażają, że mając taką maseczkę, to one się na szybko jeszcze wygładzą, nawilżą i owszem, wrażenie tego nawilżenia będzie bardzo wysokie, ponieważ tam jest kwas hialuronowy i on sam w sobie jest taki bardzo aksamitny, bardzo jest taki delikatny w dotyku. Natomiast tak naprawdę to cząsteczka hialuronu jest za duża i w żaden sposób nam się do skóry właściwej nie przechłonie, więc to jest tylko wrażenie takiego poślizgu, tego nawilżenia. To jest jakby efekt na chwilę. Natomiast jestem jak najbardziej za, z innego względu, ponieważ jak na przykład lecimy, wiadomo, że samolot, gdzieś tam klimatyzacja, te nawiewy, to wszystko nam idzie, po prostu wieje i my w niechcący po prostu bardzo sobie wysuszamy tą skórę, więc ma to taki głębszy sens po prostu jako funkcję ochronną przed wysuszeniem tej skóry. Samo w sobie nie nawilże, ale nam poradzi, że nie wysuszy, skóra nam nie odda tej wody.
0: I to jest fajna odpowiedź i to jest właśnie głos specjalistki. Jakie kosmetyki i akcesoria warto mieć w domu, żeby dbać o siebie, o swój wygląd, chodzi o twarz i ciało? Co takiego nam się tak naprawdę przyda i będzie dobrym pomysłem?
1: Więc tak, wszelkiego typu w modzie są teraz rolery, szczoteczki soniczne, tego jest naprawdę dużo. No to ja powiem, za czym jestem, a za czym niekoniecznie. Więc ja na wyposażeniu mam sobie taki roller, masażer. To są takie dwie kulki połączone ze sobą, że w trakcie wsmarowywania kremu ja ten roller po prostu ruchem masażu do góry roluję, bo jednak gdzieś tam zahacza mi to o mięśnie i rozluźnia, ok, a przy okazji wtłaczam sobie te serum, krem. To jest fajne. Natomiast nie jestem zwolenniczką szczoteczek sonicznych, bo tak jak już w innym wywiadzie mówiłam o tych mechanicznych ścieraniach, peelingach i tak dalej, że to nie jest nam wskazane, no to ta sama sytuacja się nam robi z tą szczoteczką, że jeżeli te szczoteczki w nieodpowiedni sposób za ostro, za szorstko peelingują tą skórę, gdzieś tam myją, no to jest to samo, co przy peelingach mechanicznych, że za ostro.
0: Okej, ale to znaczy, że tego typu kosmetyki, gadżety także powinniśmy konsultować? Przed zakupem na przykład?
1: Można, bo rynek jest przesiąknięty, tego jest bardzo dużo i nie wszystko, i nie dla każdego, nie do każdego rodzaju cery. Więc lepiej ich przekonsultować, zanim się coś zastosuje, bo zdarza się, że panie trafiają do nas po fakcie i nie wiedzą, że sobie niechcący robiły krzywdy, na przykład taką szczoteczką, a przychodzą z znacznie pękającymi naczynkami, z jakimiś trądzikami, które niechcący sobie same wywoływały, właśnie źle traktując skórę.
0: Czyli też apel do panów, że tego typu masażery, te takie kamykowe, te takie jeżdżące po twarzy, też nie będą złym pomysłem na prezent.
1: Tak, nie są złym pomysłem na prezent, to jak najbardziej, jeszcze jak to są jakieś kamienne, szlachetne, jak najbardziej, to masażery, te rolery są okej. To tak. No.
0: Dobrze, jeszcze jedno ważne pytanie związane z suplementowaniem kolagenu. Czy suplementowanie kolagenu ma sens? Gdzie ten kolagen znaleźć? No bo też są różne głosy związane z przyswajalnością, że podobno tylko ten naturalny, że jest czasami suplementem diety. No i jak wybrnąć z tej sytuacji? Co z tym kolagenem?
1: No z tym kolagenem to jest tak, że ja nie jestem uwiązana żadną firmą i obecnie w Savanie nie handlujemy kolagenem i żadna z nas takiego kolagenu też nie zażywa. Kolagen sam w sobie jak najbardziej jest nam potrzebny, jest budulcem skóry i ja jestem za, natomiast ja jestem za naturalnym sposobem, no bo jednak każdy produkt wytworzony w jakiś sposób wiąże się tam z jakąś malutką chemią w sobie, więc ja nie byłabym za tymi moimi buteleczkami i zapiciem kolagenu takiego przetworzonego, tylko gdzieś tam...
0: Różki, galarety i
1: oczywiście,
0: tak
1: rosół z trzech mięs i tyle, żeby to po prostu w kolagen pozyskiwać w sposób naturalny, on wtedy jest najbardziej przyswajalny. I ja tak jadam, ja tak polecam, z klientkami też rozmawiam. Oczywiście, jak ktoś jest zwolennikiem i musi mieć ten kolorowy, mały gadżecik, okej. Nie powiem, że coś jest złe, jak składu nie widzę, natomiast ja jestem za tym kolagenem naturalnym, pozyskiwanym w naturalny sposób, więc jednak zimny nóżki domowe. Jak najbardziej, pewnie. Tak, i na pewno skóra się odwdzięczy i będzie promienista i tu mamy pewność, tak.
0: To jeszcze zapytam, jeżeli chodzi o jakiekolwiek suplementacje, coś, co działa, bo słyszałem, że jednym z naukowo potwierdzonych w ogóle suplementów jest witamina D, którą możemy zażywać. Czy my po coś powinniśmy sięgać? No teraz mamy lato i tak jak pani mi wspomniała, że ten sezon, kiedy więcej pracy jest ze skórą, to jest raczej ta jesień, zima, wiosna. Czy my coś powinniśmy mieć w takiej domowej apteczce albo w nawyku suplementowania?
1: Tak, ja jestem zwolennikiem witaminy D jak najbardziej, jak najwięcej, ponieważ no, u nas tego słońca w naszej sferze klimatycznej jest bardzo mało i te lato też mamy, jakie mamy. No nie ukrywajmy, teraz tylko pada, jest plucha i raczej można się chwilowo depresji nabawić, więc witamina D i też gdzieś tam można sobie sprawdzać, poczytać, że 10 tysięcy jednostek, nie tysiączka, tylko 10 tysięcy, to jest potrzebne i się łyka jak najwięcej, żeby po prostu było okej. Okay. No, ja jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś z witaminą D przedobrzył w drugą stronę i że brał tej witaminy za dużo. Raczej jak rozmawiam i z ludźmi, no to my też po skórze widzimy i klienci, jak się badają, bardzo często mają niedobory witaminy D3, więc suplementacja jak najwięcej i te górne normy. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś miał powyżej, nawet jak się suplementuje. Potrzebujemy tego.
0: Też bardzo się cieszę, że pani o tym powiedziała, bo to jest ważny głos. Nie bójmy się tych właśnie wyższych
1: dawek.
0: Limitów. Tak, dawek.
1: Tak.
0: Filtry właśnie słoneczne. Czy są nam potrzebne, czy wręcz przeciwnie, unikać słońca, żeby zachować tę jędrność skóry, chować się, czy korzystać tak jak pani na urlopie, bawić się tym słońcem, dbać o skórę, ale korzystać?
1: Słońce jest jak najbardziej zdrowe i potrzebne. Owszem, no słyszę, że tak, są jakieś takie sytuacje, że słońce, wystawianie się cały czas na permanentne takie opalanie znacznie przyspiesza efekty starzenia się skóry i to jest fakt, tak, ale to jest gdzieś tam, jak ktoś stosuje nieodpowiednią pielęgnację, uczęszcza na nie zabezpiecza się, nie nawadnia, uczęszcza na solarium, jeszcze do tego gdzieś tam papierosy, no to owszem, tak, jeżeli to jest spalona skóra na słońcu i jeszcze używa ktoś jakichś przyspieszaczy, bronzerów i tak dalej, no to można sobie zrobić kuku, można i wywołać sobie niechcący też samemu te przebarwienia posłoneczne, to też czasami idzie z hormonami w parze, że przebarwienia takie pohormonalne, które dopiero wychodzą narażeniu naszej skóry na UV. Jednak no gdzieś tam zawsze trzeba to wyśrodkować, bo z drugiej strony nie wolno też wręcz cały czas używać wysokich filtrów słonecznych, jak nie ma takiej potrzeby. Te filtry 50 i 100 są tylko na kąpiel słoneczną. Jeżeli naprawdę będziemy po prostu cały czas na słońcu, to wtedy 100 tak, ale no to już w drugą stronę ja słyszę, że pani jak tylko się zaczyna słońce już od maja, to już stosują 100 i stosują maj, czerwiec, lipiec, sierpień. No to też jest źle, to tak się nie robi. To nie jest na co dzień i to nie jest ten filtr potrzebny, jak idziemy do pracy gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu. To w ogóle nie trzeba go stosować, nawet wręcz nie powinno się, tak? To tylko gdzieś tam go mieć w zapasie na słońcu.
0: To jeszcze zadam jedno pytanie. Znam osoby z ciemną karnacją, które nie stosują filtrów i mówią, że nigdy się nie parzą słońcem i opalają się na ciemno. To dobrze, czy to źle, że nie stosują żadnych filtrów?
1: Jeżeli nie mają tej tendencji do wychodzenia przebarwień, jeżeli się naprawdę nie parzą i całe życie są na słońcu, przy tym prowadzą zdrową dietę i nie czują takiej potrzeby, no trochę nietuzinkowo, ale powiem, że jest okej. Okay. Ja też nie lubię, ale muszę, bo ja mam po prostu zaburzenia hormonalne i u mnie przebarwienia wychodziły. Ja miałam melazmy na całym czole i żeby to mi nie wróciło, musiałam regulować to kwasami, żeby mi nie wychodziły nowe, muszę stosować filtr. Ale ja muszę. Nie każdy musi, tak? Można to sobie zweryfikować.
0: No i to też wynika z pani wiedzy. Do konsultacji zapraszamy, dlatego że warto po prostu też poznać i swój typ skóry i swoje preferencje. O tym także będziemy mówić. Natomiast już za tydzień w kolejnym odcinku, w kolejnym naszym spotkaniu zajmiemy się też między innymi ustami. To też jest bardzo fajne pytanie od osób, które nas słuchają i do tego zachęcamy.
1: Dobrze.
0: Bardzo pani dziękuję. Kosmetolożka pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center w Sochaczewie.
1: Tak, dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
3: Sponsorem audycji jest Prestige.
2: Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.

0: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Współka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: Suzy Quattro przypomnieliśmy na 94.9 FM, 14 minut do 15. Gorąco, 26-27 stopni za oknem, no to trzeba się nawadniać, o czym przypomina Michał Górka, hematolog.
1: Dorosły człowiek o przeciętnej masie ciała powinien spożywać około 2,5 do 3,5 litra płynów na dobę, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i wysiłku fizycznego. Eksperci zalecają, aby płyny spożywać często i małymi porcjami, dlatego zawsze warto mieć przy sobie butelkę wody lub innego napoju.
0: No to mam nadzieję, że macie przy sobie butelkę wody lub innego napoju, chociaż czysta woda, jak czytam, nie wydaje się najlepszym wyborem podczas upałów, bo badania pokazują, że wcale nie nawadnia najskuteczniej i co niektórzy proponują, izotoniki. Byłam w aptece, no więc widziałam, jak niektórzy kupują różne dodatki do wody. To ja znalazłam przepis na domowy izotonik. Jeśli jesteście zainteresowani, to tak w telegraficznym skrócie. Litr wody mineralnej, pół zielonego ogórka, cztery plastry cytryny, kilka liści mięty, dwie gałązki rozmarynu, łyżka octu jabłkowego. Co jeszcze tutaj dorzucimy? Jeszcze dorzucimy poza muzyką łyżkę cukru lub miodu i jedną łyżeczkę soli kłodawskiej. Można też opcjonalnie kilka plastrów świeżego imbiru i kostki lodu. No to smacznego, pijcie dużo.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
3: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To

0: 4 minuty do 15. Za chwilę wiadomości. Jeżeli wybieracie się nad morze, to za chwilę informacja o tym, które kąpieliska są zbadane, w których możecie swobodnie wchodzić do wody bez żadnych obaw. Szczegóły już za moment.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: W tym serwisie o atrakcjach najbliższego weekendu w naszym powiecie. W niedzielę pierwszy festiwal muzyki chrześcijańskiej w Sochaczewie. STK zaprasza na koncert do amfiteatru. Dzień wcześniej na Wzgórze Zamkowe przybędzie rycerz Zawisza Czarny. Szykuje się całe popołudnie atrakcji. Z kolei OSP Brzozów zaprasza mieszkańców na festyn rodzinny. Wiadomości lokalne Jowita Leszczyńska. W najbliższą niedzielę nowe wydarzenie muzyczne w Sochaczewie. Chodzi o Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Laudate Dominum. W amfiteatrze wystąpi chór i orkiestra z Niepokalanowa, Miriam i Przyjaciele. O szczegółach dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
14: Jest to zespół, który zawiązał się w 2004 roku. Pasjonaci, miłośnicy, osoby wierzące biorą udział w tym projekcie. Zespół nagrał już 3 płyty i z przyjemnością, mam nadzieję, bo słyszałam i sama uczestniczyłam w koncertach tej właśnie płyty. Mam nadzieję, że Państwo wysłuchacie oratorium Miłość, które to oratorium zostało napisane jako dziękczynienie za życie świętego Maksymiliana Marii Kolbego i oczywiście jego heroiczny czyn, jakim było oddanie życia za współwięźnia. Zespół Miriam i Przyjaciele prowadzi ksiądz Andrzej Sąsiadek.
13: Na scenie pojawi się około 60 artystów. Początek koncertu o godzinie 19. A dzień wcześniej inne, równie atrakcyjne wydarzenie. Już po raz 16 Stowarzyszenie Nasz Zamek zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie ze słynnym rycerzem Zawiszą Czarnym. Impreza odbędzie się na Wzgórzu Zamkowym w Sochaczewie w najbliższą sobotę. W programie inscenizacja przypominająca przybycie Zawiszy do Sochaczewa i cieszący się dużą popularnością turniej rycerski.
15: Bez walk rycerskich nasza impreza nie mogłaby się odbyć. Takie walki oczywiście w ramach turniej
5: turnieju rycerskiego będą. Ten turniej będzie zaaranżowany na cześć przybycia słynnego Zawiszy Czarnego z Garbowa na Zachaczewski Zamek, na dwór księcia Siemowita IV, jego małżonki Aleksandry. To wszystko będzie spięte teatrem dawnym. Znowu przygotowaliśmy według specjalnego scenariusza, dzięki też współpracy z Danielem Sukniewiczem, który co roku jest narratorem, co roku tworzy ten scenariusz, zbiera tę grupę aktorską. Przygotowaliśmy ciekawe wątki fabularne, które będzie sobie można pooglądać na Wzgórzu Zamkowym. Oczywiście w ramach tych wątków fabularnych będą też pokazy tańców dawnych i to takie o charakterze animacyjnym, no jak to na Zawiszy, czyli będzie można sobie w tym wziąć też udział.
13: Mówił prezes stowarzyszenia Łukasz Popowski. Mieszkańcy zaproszeni są na Wzgórze Zamkowe od 16.30 do 21.30. Z kolei OSP Brzozów zaprasza na coroczny festyn rodzinny. Impreza odbędzie się także w najbliższą sobotę na terenie szkoły w Brzozowie Starym. Start o godzinie 16.00. W programie potańcówka, dmuchańce, swojskie jedzenie od KGW Brzozowianki i Pszczółki. Na scenie wystąpi Marcin Najman, a do tańca zagra DJ Sierac. Partnerem wydarzenia jest Urząd Gminy w Iłowie. Wstęp wolny.
15: Przez ponad 9 lat mieli zarabiać na ludzkiej dobrej woli. Pod hasłem pomocy chorym dzieciom krakowskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły na prywatne potrzeby osób związanych z towarzystwem. Katarzyna Młynarczyk.
16: Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawianych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boroń mówi o ponad 3 milionach złotych, które zebrało towarzystwo.
17: Znikoma część tej kwoty jedynie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
16: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im 10 lat więzienia.
9: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic. To Stepnica nad Zalewem Szczecińskim, kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie i w Małych Sfornegaciach nad jeziorem Charzekowskim. Zakaz kąpieli obowiązuje także na kąpielisku gminnym w Chmielnie. Nie tylko akcja saperów związana z niewybuchami na warszawskiej Woli, powodujące od kilku godzin duże kłopoty komunikacyjne w centrum miasta, ale już za godzinę kolejne utrudnienia. Służby zamkną jedną z najważniejszych arterii Warszawy, Wisłostradę. Nie będzie przejezdna przez dobę.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 27 stopni na termometrze. Ciepło, nawet bardzo ciepło. Temperatury mamy niemal tropikalne. A jutro jeszcze cieplej, ponad 30 stopni, podobna temperatura w niedzielę, chociaż po południu może już się trochę schłodzić i przewidziane są przelotne opady deszczu. Co synoptycy zapowiadają na sierpień, na końcówkę sierpnia? Do końca sierpnia pogoda będzie się często zmieniać. Krótkotrwałe powiewy gorącej upałów, to właśnie to, co my mamy w ten weekend. Temperatura ma przekroczyć 30 stopni, dużo, dużo słońca, ale będą też okresy zdecydowanie zimniejsze, bo już w następnym tygodniu poniżej 30 stopni z temperaturami 20-21 stopni. Co ważne, i co myślę, z czego wielu z nas się ucieszy, to będzie więcej wyczekiwanego deszczu, którym oczywiście mogą towarzyszyć burze.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 15. Grażyna Bylimowska-Gajda. Dzień dobry, 15 sierpnia to jutro. Czerwona kartka, to nie jest handlowa sobota, więc dzisiaj trzeba zrobić weekendowe zakupy. Niektóre sklepy pewnie będą czynne dłużej, a jutro mogą być otwarte tylko te placówki handlowe, w których klientów będą obsługiwać osobiście właściciele tych sklepów. No to poparzeni kawą 3 i kawałek do tańca. Poszukamy kawałek do tańca, mamy to jeszcze, poszukamy miejsca do tańca w tej godzinie.

0: Baranowski i Rakieta. Jeśli jednak preferujecie zbiorowy taniec, to podpowiadam, gdzie można potańczyć. Brzozów Stary, 15 sierpnia, czyli jutro o 16:00. Teren szkoły podstawowej w Brzozowie Starym. Potańcówka na dechach. Nie tylko potańcówka, swojskie jedzenie, które mają zapewnić koła gospodyń wiejskich, brzozowianki i pszczółki. No, będzie coś dla dzieci, czyli dmuchańce. No i będzie gość specjalny Marcin Najman, były bokser, celebryta. To zapraszamy do Brzozowa jutro od 16:00, tańce na dechach. A jeżeli ktoś chce zostać w Sochaczewie, to zakończenie seniorady też jutro i kolejna potańcówka na dechach w Parku Garbolewskiego. Zagra sochaczewski zespół Muzycy Ulicy. Muzyka rozrywkowa i biesiadna w ich repertuarze. No to dobrej zabawy, udanego wieczoru i tańców, no może nie do rana, ale takich energetycznych wam życzę.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Reklama.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka.

0: Wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hestpol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
1: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama.

0: Vision i Hollywood, a ja mam dla Was zaproszenie, a właściwie jest to przypomnienie, zaproszenie do Brochowa. Bazylika Świętego Jana Chrzciciela w Brochowie to miejsce, gdzie, przypomnę, 23 kwietnia 1810 roku ochrzczony został Fryderyk Chopin i tu właśnie w tej odrestaurowanej świątyni Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina organizuje letnie koncerty. Odbywają się one w każdą niedzielę lipca i sierpnia o 13:15 po głównej mszy świętej. Z recitalami chopinowskimi występują znakomici pianiści, polscy pianiści. A kto będzie w najbliższą niedzielę? Ewa Dalling z Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina zaprasza.
1: 16 sierpnia duet fortepianowy, czyli koncert na cztery ręce. Filip Wojciechowski i Beata Bilińska.
0: No to już wiemy prawie wszystko. Wielu wrażeń Wam życzę. A koncerty...

0: proszę.
1: A my sprawdzamy, co się dzieje na sochaczewskich ulicach.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
3: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
4: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Zaczynamy od centrum miasta. Sądzę, że przed południem było zdecydowanie gorzej. Myślę, że już szał zakupowy minął i większość z nas wraca do domu, co nie znaczy, że to centrum nie jest zatłoczone. Na trzech światłach, tych najważniejszych, z ulicami przyległymi Staszica, Traugutta, 600-lecia, 1 maja, niestety trzeba trochę poczekać i poruszacie się wolno. Również Płocka, Łowicka i Gawłowska, tu też trzeba chwilę zaczekać, żeby wjechać na ulicę Warszawską i dostać się do miasta. Natomiast obwodnica nie jest tak źle, chyba wczoraj było zdecydowanie gorzej. Rondo Braci Garczyńskich, co prawda nie przemkniecie przez to rondo, poczekacie w kolejce, ale bywało gorzej, jeżeli to może Was pocieszyć. Podobnie w Kuznocinie, na większości swojej długości obwodnica jest przejezdna. W Sochaczewie oczywiście zdarzają się jeszcze w związku z przebudową 600-lecia, chociaż dochodzą do nas informacje, że właściwie to prawie jest gotowa, ale nadal oficjalnie zamknięta, więc na Trojanowskiej i na 600-lecia tworzą się korki. Jeśli chodzi o 92, Warszawa, kierunek Warszawa, to połowa Poprotnia, Błonie, Ożarów, Ołtarzew. Tu też na światłach musicie zaczekać. Sprawdzamy rondo w Różkach, co się dzieje. No też niesporo aut czeka na wjazd na rondo, więc uważajcie. Generalnie to jest weekend, wielu z nas wraca do domu albo gdzieś wyjeżdża, więc możecie spotkać sporo aut. Jeśli macie informacje, które pomogą innym kierowcom, to zawsze można do nas zadzwonić. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
3: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
4: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
10: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
11: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
0: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

Babian. Za 8 minut 16 niższe ceny benzyny, ale nie od dziś, dopiero od poniedziałku 6.41. Maksymalna cena 95 i olej napędowy 7.37. Od poniedziałku do końca wakacji te minimalne ceny, czy maksymalne ceny mają obowiązywać, a na razie sprawdźcie, ile kosztuje na stacji. Sanach, etc. A u nas za chwilę wiadomości.

0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej Domu Urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
10: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Zaczynamy od nowości. ZKM Sochaczew zachęca do korzystania ze specjalnej linii WSC Bus. Przejazdy odbywać się będą nocą, by uczestnicy festiwalu mogli bezpiecznie wrócić do domów. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno. Będzie remont kolejnej drogi. Powiemy też o drugiej i ostatniej w ramach cyklu letniej senioriady po tańcówce w Parku Garbolewskiego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. ZKM Sochaczew zachęca do wyboru komunikacji miejskiej podczas trzydniowego WSC Festiwalu, jaki odbędzie się w dniach od 21 do 23 sierpnia. W tym celu zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa. WSC Bus będzie kursował nocą, zapewniając uczestnikom wydarzenia bezpieczny i wygodny powrót do domów na terenie Sochaczewa. Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny w aplikacji Time for Bus. W najbliższych dniach zostanie również wywieszony na wszystkich przystankach obsługiwanych przez linię WSC Bus. Przejazdy będą odbywały się na takich samych zasadach jak na regularnych liniach komunikacji miejskiej. Oznacza to, że pasażerowie powinni posiadać ważny bilet. Można go kupić za pośrednictwem specjalnej aplikacji lub w biletomatach zlokalizowanych przy placu Kościuszki oraz na przystanku przy stacji PKP. Posiadacze ważnej sochaczewskiej karty mieszkańca pełniącej w autobusach rolę biletu muszą mieć ją przy sobie, łącznie z dokumentem tożsamości.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: I przenosimy się do gminy Rybno, gdzie kolejna droga doczeka się remontu. Chodzi o odcinek Karolków Rybnowski - Nowa Wieś - Zygmuntówka. Umowa z wykonawcą już podpisana. O szczegółach wójt Damian Jaworski.
12: Umowa została zawarta pomiędzy gminą Rybno a firmą Drogbet. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu przez gminę Rybno dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego oraz środkom własnym z budżetu gminy. Wartość dofinansowania wynosi 85 tysięcy złotych. Jest to 50% wartości inwestycji, a całkowita wartość realizacji zadania to 170 tysięcy złotych. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej o długości ponad pół kilometra.
11: A teraz zaproszenie. Już w sobotę w Parku Garbolewskiego odbędzie się druga potańcówka w ramach tegorocznej letniej senioriady, organizowanej przez Urząd Miejski oraz Sochaczewską Radę Seniorów. Tym razem do tańca przygrywać będzie zespół Muzycy Ulicy. Zabawa potrwa 4 godziny. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Start o godzinie 18.
3: Wiadomości ekonomiczne.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
8: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Ponad 280 milionów złotych. Tyle wynoszą nieprawidłowości, które ma naprawiać ustawa o pomocy beneficjentom czystego powietrza. Rząd chce, by to państwo wzięło na siebie ciężar finansowy dochodzenia pieniędzy od nieuczciwych pośredników. Chodzi o sytuację, w której zaliczka, na przykład na wymianę pieca, trafia do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonywał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
15: Spłata zobowiązań będzie przechodziła, obowiązek tej spłaty zobowiązań z beneficjenta programu Czyste Powietrze na nieuczciwego wykonawcy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
14: Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy oszukanych rodzin. Prawie 50 pociągów PKP Intercity pojedzie z dodatkowymi wagonami w długi weekend, a to z powodu spodziewanej dużej frekwencji. W podwójnej trakcji pojadą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
16: Są to głównie trasy Warszawa-Wybrzeże, południe kraju Wybrzeże i w odwrotnych relacjach, czyli Wybrzeże, Zakopane, Kraków, Krynica.
14: Do pociągów dołączonych zostanie ponad 180 wagonów. Nowe rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zaczęło obowiązywać w Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. wiecznych chemikaliów w opakowaniach na żywność, które praktycznie nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym. Zakazane będzie wprowadzanie do obrotu opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w których limity substancji będą przekroczone. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskim. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Kuracjusze z bólami brzucha, osłabieniem i biegunką zgłaszali się od 2 do 5 sierpnia. Służby ustalają źródło zakażenia.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
8: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: 16:04, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. To taka informacja sportowa na początek tej godziny. 15 sierpnia, czyli jutro, na Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu odbędzie się piłkarskie święto, mecz, super mecz Manchester United AC Milan. No i pytanie jest takie, jakie specjalne życzenia miały gwiazdy futbolu? Odpowiedź już za chwilę. Najpierw grupa T-Love i King, a pełne wydanie sportu lokalnego za godzinę o 17:00.

0: Radio Sokarze. Hit dnia!
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Kto dzisiaj? Jason Derulo, jeden z najbardziej znanych muzyków współczesnego pokolenia. Wokalista R&B popowy napisał swój pierwszy utwór w wieku 8 lat, a teraz wakacyjnie Acapulco.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: A Dawid Kwiatkowski i Margaret, 19 minut po 16. Obiecałam wam opowiedzieć o specjalnych życzeniach gwiazd futbolu. 15 sierpnia na Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu odbędzie się piłkarskie super święto, super mecz Manchester United i AC Milan. No i jakie mają specjalne życzenia gwiazdy, piłkarskie gwiazdy? Co prawda to nie gwiazdy rocka, ale też mają swoje życzenia i oczekiwania. Ludzie z Manchesteru poprosili o wodę w butelkach szklanych, litrowych, i podobno to wcale nie jest takie proste zdobyć litrowe butelki z wodą, szklane butelki. Co jeszcze na tej liście? Jakie prośby standardowe czy niestandardowe? Łóżka do masażu na stadionie, odpowiedniej klasy hotel z bazą do odnowy biologicznej, wysokiej jakości transport. Czas podobno jest tu kluczowy, bo harmonogram wizyty bardzo napięty, to do minuty. I pomyśleć, że szklane butelki i cola na przykład w szklanych butelkach w dawnych czasach to był standard.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Letnie granie.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 28 minut po 16. Przenosimy się, tak, w czasie. Przed nami 16. edycja pikniku Zawisza Czarny nad Bzurą, sochaczewskie spotkania z historią. To już jutro. Stowarzyszenie Nasz Zamek zaprasza miłośników średniowiecznej przeszłości Sochaczewa na Wzgórze Zamkowe między 16.30 a 21.30. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Będą tak tradycje kulinarne, będą rycerskie pojedynki, czyli turniej rycerski, i będą rzemieślnicy z czasów Zawiszy Czarnego, o których opowie Łukasz Popowski.
1: Aby pokoje zamkowe były zagospodarowane, to właśnie tam czterech rzemieślników będzie wciągało też w świat dawnego średniowiecza naszych tutaj przybyłych gości. Przede wszystkim w zamkowym skarbczyku zobaczymy zbrojownię, gdzie będzie można sobie przymierzyć zbroję rycerską. Będzie skryba, aby można sobie było potrenować dawne pisanie. Będzie oczywiście Agata Olszacka, garncarka, która to jest z nami co roku. No i w fosie zamkowej będziemy mieli łucznika. Także będzie sobie można też popróbować, jak się strzela z łuku.
0: Czyli atrakcji nie zabraknie dla dorosłych i dla dzieci, tak? Gry, zabawy, pojedynki, przejażdżki konne. Zapraszamy. To już wszystko jutro.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Sprawdzamy, co się dzieje na drogach dojazdowych do Sochaczewa i wyjazdowych z Sochaczewa, co na sochaczewskich ulicach. Zaczynamy od obwodnicy. Trochę zmieniła się sytuacja, ponieważ mówiłam w poprzednim wejściu, że najdłuższy ogonek samochodowy, tak powiedzmy, by uniknąć słowa korek, jest przy rondzie braci Garczyńskich, ale teraz się okazuje, że tłoczno zrobiło się również na rondzie w Kuznocinie, więc poczekacie, żeby wjechać na rondo, zarówno na rondo braci Garczyńskich, jak i na rondo w Kuznocinie. Jeśli chodzi o rondo braci Garczyńskich, to być może trochę utrudnienia wynikają z nowej organizacji związanej z remontem, z przebudową autostrady A2. Co prawda dzisiaj tam na pewno prace nie trwają, ale trochę sprzętu zgromadzono. Natomiast na całej swojej długości obwodnica jest przejezdna i to jest z całą pewnością dobra informacja. Jeśli chodzi o centrum Sochaczewa, takie ścisłe centrum między Światłami i ulice dojazdowe do centrum 600-lecia Piłsudskiego, potem 1 maja Staszica Traugutta, to tu trzeba trochę poczekać i przez Sochaczew przejazd jest spowolniony, tak jak i na całej długości ulicy Warszawskiej, aż do skrzyżowania Płocka, Łowicka i Gawłowska. Nie pospieszycie, więc tak szybko w domu się nie znajdziecie. Trojanowska też zatłoczona, bo nadal ulica 600-lecia jest remontowana, nie oddano jej do użytku, a to spowalnia ruch w Sochaczewie. 92, stałe punkty, tutaj się nic nie zmienia, Topołowa, Paprotnia, potem Błonie, Ożarów i Ołtarzew. Musimy poczekać, tak, jeśli się wybieracie przez Leszno, to rondo Babice też troszkę wolniej tutaj przejedziecie, tak jak wyjazd z Warszawy jest również spowolniony. Ale szerokiej drogi, szczęśliwego powrotu do domu albo wyjazdu z Sochaczewa. Jak wolicie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: Czy wiesz, że wodę

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
2: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: 10 minut dzieli nas od godziny 17. Tak się zastanawiam, czy interesujecie się Mistrzostwami Europy w lekkiej atletyce? Czy cała wasza uwaga, moi drodzy, skupiona jest na piłce nożnej, tudzież tenisie i sukcesie Igi Świątek? Adrianna Sułek-Szubert z gigantycznym awansem w klasyfikacji siedmioboju pobiegu na 100 metrów przez płotki. Polka dała popis w skoku wzwyż i skoczyła na 1,86. Po tej konkurencji jest już pierwsza w klasyfikacji generalnej. No to gratulujemy, tak trzymać. Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni, jeśli chodzi o pierwsze miejsce do końca trwania konkurencji, do końca trwania siedmioboju.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
0: A to, jak mi się wydaje, konkurencja wymagająca bardzo wszechstronnych umiejętności. I ślad, tak, jaki pozostawiamy, kombi przez 2 i 9 minut do 17:00.

0: Hej. Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
8: Minęła 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Benzyna po weekendzie za 6,41. Sporo tańszy także diesel. 50 niewybuchów w centrum Warszawy. Saperzy wszystkie zabezpieczyli. Europejski Bank Centralny pyta, co umieścić na banknotach euro wśród kandydatów z Kłodowska-Curie. Michał Pierzchoła. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw.
10: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
9: Mówi minister Miłosz Motyka. W poniedziałek za litr benzyny kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,41 zł. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37 zł. 50 pocisków artyleryjskich z II wojny światowej zabezpieczyli saperzy w centrum Warszawy. Ruch w rejonie ulicy Grzybowskiej i Żelaznej wraca do normy. Mieszkańcy mogą wrócić do domów. Wcześniej musiało się ewakuować nawet kilka tysięcy osób. Na niewybuchy natrafili robotnicy przy budowie linii tramwajowej.
11: Coś wynosili, tak?
12: Ale to wynosili...
11: Nie za dużo to było. Tak.
12: Okay. I co, i to przenieśli tam do tej ciężarówki? Do tego,
11: tak, takiego... coś wynosili.
12: Saperskiego czegoś?
11: Dokładnie tak.
12: No a co z wami? Jak zostaliście poinformowani? Był jakiś alarm, jakaś syrena, coś?
11: No w biurze była informacja, że należy wyjść, tak?
12: Informacja, ale był jakiś, no nie wiem, alarm, dzwonek, tak jak w pożarze?
11: Znaczy, nie było dzwonka, ale ogłosili mi przez tam...
12: I szybko poszło takie ewakuowanie się?
11: Szybciutko, no bo to
12: się człowiek... się bierze wtedy rzeczy, plecak?
11: Czy... Klucz od domu. Jeszcze też prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
9: Z ewakuowanymi osobami rozmawiał Szymon Kępka. Dron rozbił się w Rumunii przy granicy z Ukrainą. Stało się to w lesie. Wstępne informacje wskazują, że nie spowodował zniszczeń. Rumuńskie służby podały, że bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo małej wysokości. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele w Ukrainie. W poprzednim miesiącu kilka dronów zestrzeliły rumuńskie myśliwce. Dodatkowe patrole, karetki, toalety i punkty z wodą. Częstochowa jest gotowa na jutrzejszy pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Już od rana do sanktuarium docierają piesze pielgrzymki z całej Polski, a tysiące pątników wypełniają miasto i okolice Jasnej Góry. Według ojca Marcina Ciechanowskiego w tym roku pielgrzymów może być więcej niż przed rokiem.
13: Zapewniamy gdzieś dostęp do wody, do jedzenia. Czy do opatrunków, no to też mamy tutaj konfesjonały, czy opieka taka też duszpasterska, więc na ile możemy, na tyle Jasna Góra stara się zaopatrzyć ludzi pielgrzymujących.
9: Jutro uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczną się o 8:00. Najważniejszy moment to msza o godzinie 11:00.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Europejski Bank Centralny pyta, jaki motyw ma pojawić się na nowych banknotach euro. Jest 10 propozycji, na 5 znajdują się motywy przyrodnicze, a na pozostałych motywy kulturalne. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie o nominale 20 euro znajdzie się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Głosować można w internecie przez tydzień. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
16: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
17: Bartek Staniaszek, czas na sport. W pierwszej kolejce Warszawskiej Ligi Okręgowej los zestawił drużyny po przejściach. KS Teresin wywalczył awans z klasy A, Promyk Nowa Sucha spadł za to z piątej ligi. To gospodarze w Teresinie byli lepsi, wygrali 2-1, a w magazynie sportowym Radia Sochaczew kapitan Teresina Adrian Winięta zapowiedział emocjonujący sezon.
18: Na pewno liga będzie bardzo ciekawa i myślę, że wyrównana. Liga okręgowa z roku na rok jest coraz mocniejsza, tym bardziej, że jak stworzyła się wtedy pierwsza, czwarta liga i pojawiły się te piątoligowe rozgrywki, to ten stopień poziomu rozgrywek poszedł do góry. My na pewno zostawimy całe serducho na boisku i damy z siebie wszystko, a wszystko, jak wiadomo, wyjdzie w praniu i wyjdzie na boisku.
17: Promyk czeka na pierwsze 3 punkty i zaprasza na mecz domowy. Rywalem ekipy z Nowej Suchej będzie klub City Wilanów z Warszawy. Mecz w niedzielę o 16:00, a jutro swój mecz wyjazdowy z Jednością Żabieniec rozegra Teresin. Pierwszy gwizdek o 10:00. W warszawskiej klasie B odliczanie do pierwszych meczów w Bzurach Odaków. Rezerwowy zespół Promyka Nowa Sucha i Piast Feliksów zagrają w weekend 22 i 23 sierpnia, podobnie jak Unia Iłów z Płockiej Ligi Okręgowej. Piłkarze pierwszej i drugiej drużyny Orkana zameldują się na boiskach odpowiednio płockiej klasy A i klasy B w ostatni weekend sierpnia. A już 30 sierpnia spotykamy się na starcie drugiego biegu tegorocznego cyklu VFM Sochaczewska Triada Biegowa. Przed zawodnikami 21 km i 98 metrów z Kamiona do Sochaczewa. W związku z tym jest pewne wyzwanie.
19: Półmaraton Szlakiem Walk na Bzury to jedna z najstarszych imprez biegowych w regionie. Po raz pierwszy odbędzie się konkurs na najlepszą strefę kibica. Chcę, aby mieszkańcy nie tylko dopingowali zawodników, ale też aktywnie włączyli się w tworzenie wyjątkowej atmosfery na trasie.
17: Tłumaczy Klaudia Barańska z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Już w niedzielę właśnie nasz MOSiR zaprasza na wyścig 3 torów, czyli rodzinne zawody samochodów zdalnie sterowanych. Można wystartować własnym samochodem, można skorzystać także z przygotowanych modeli. Zawody na terenie obiektów MOSiR przy Warszawskiej 80 od 10. Rywalizacja w 3 kategoriach wiekowych. Łukasz Puchała nie będzie już trenerem Rysi Sochaczew. O tym informował prezes klubu Dawid Juskowiak na falach Radia Sochaczew.
20: Awansował z nami, jest od samego początku, utrzymał drużynę w lidze i to też są sprawy rodzinne. Po prostu przez rok musi odpocząć od koszykówki, nie będzie pracował ani w Żelardowie, ani w Sochaczewie, robi sobie taką roczną przerwę.
17: Znamy nazwisko nowego trenera Rysi. Drużynę w drugiej lidze koszykówki mężczyzn poprowadzi Marcin Uliczka. Trener grający na pozycjach rozgrywającego i rzucającego obrońcy. Życzymy powodzenia. Rozgrywki wystartują w połowie września.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
16: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
8: 6 minut po 17. Dzień dobry, Grażyna Bylimowska-Gajda. No to zaczynamy kolejną godzinę w Radiu Sochaczew. Zapraszam Jimmy i Abba. A w tej godzinie będą informacje o tym, co nas czeka w najbliższy weekend, jakie atrakcje artystyczne, ale również zrobimy sobie taką wycieczkę w przeszłość. Kiedyś to było, Jakub Skumiał poprowadzi nas przez, tym razem zajrzy do schronów.

0: Przed nami wyjątkowy koncert Oratorium Miłość w wykonaniu chóru i orkiestry Miriam i Przyjaciele pod dyrekcją ojca Andrzeja Sąsiadka. Zapraszamy 16 sierpnia w niedzielę o godzinie 19 do amfiteatru w Sochaczewie. Zespół Miriam działa od 2004 roku przy klasztorze w Niepokalanowie, od lat ubogaca liturgię i najważniejsze uroczystości religijne swoją muzyką. Wraz z zaprzyjaźnionymi muzykami i chórzystami tworzy niezwykłe projekty oratoryjne, które łączą profesjonalizm z głębokim duchowym przesłaniem. Podczas koncertu usłyszymy 12 wyjątkowych utworów, których motywem przewodnim jest miłość. Oratorium stanowi również dziękczynienie za życie świętego Maksymiliana Marii Kolbego i jego heroiczny czyn oddania życia za drugiego człowieka. Autorem tekstów jest ojciec Grzegorz Kwiecień, natomiast muzykę na chór i orkiestrę skomponował i zaaranżował Mateusz Banasiuk. Oratorium miało swoją premierę w Niepokalanowie podczas obchodów 40. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II oraz dziękczynienia za kanonizację świętego Maksymiliana Kolbego. 16 sierpnia, niedziela, godzina 19.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
9: Letnie granie.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Right on Time Blue Box, a my za chwilę odbędziemy zapowiadaną wycieczkę w przeszłość. Kiedyś to było. Jakub Skumiał oprowadzi nas po sochaczewskich schronach. Już za chwilę zapraszam.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
10: Tym razem w audycji Kiedyś to było gościem jest Artur Gałecki, koordynator projektu Sochaczewskie Fortyfikacje i członek Rady Programowej Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsze. Dzień dobry.
11: Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana redaktora i dziękuję za zaproszenie do tej audycji.
10: No i Pan tutaj się zajmuje konkretnie sochaczewskimi schronami, skoro jest Pan koordynatorem projektu Sochaczewskie Fortyfikacje. Schrony dzisiaj bierzemy na tapetę i pytanie pierwsze. Dlaczego akurat w Sochaczewie budowano tyle schronów? Bo tych schronów jest sporo.
11: No tak, do dnia dzisiejszego znaleźliśmy 42 schrony różnego rodzaju, o czym może powiemy troszeczkę później. Ale jesteśmy przekonani, że ich było zdecydowanie więcej, zwłaszcza małych schronów bojowych, które praktycznie są równo z powierzchnią. Dlaczego ten Sochaczew? Sądzę, że Niemcy nieprzypadkowo wybrali właśnie lokalizację tej pozycji obrony tu w rejonie Sochaczewa i stworzyli jeden z najsilniejszych de facto punktów oporu całej mazowieckiej linii, linia 2. Przede wszystkim Sochaczew był taką naturalną linią obrony, bramą do Warszawy. Od wieków stanowił kluczowy punkt przeprawy przez Bzurę. Chodziło głównie o to, że tak, kto kontrolował przeprawy w Sochaczewie, ten kontrolował jedną z głównych dróg prowadzących do Warszawy od zachodu. To tu we wrześniu 1939 roku toczyły się zacięte walki podczas bitwy nad Bzurą. W czasie I wojny światowej okolice Rawki i Bzury, czyli tak naprawdę linii umocnień, która została nazwana później w 1944 roku linią Rawka-Bzura. No i w 1944 roku Niemcy ponownie uznali, że ten teren za jeden z takich najdogodniejszych kierunków radzieckiego natarcia. Przede wszystkim zapora, którą mamy w Sochaczewie, linia Bzury stanowiła naturalną zaporę przeciwpancerną, która miała nie tylko spowolnić natarcie, ale zmuszała wojska do przeprawy, co spowalniało jednocześnie natarcie. No i ułatwiała prowadzenie ognia z przeciwległego Bzury. To są chyba główne takie czynniki, które zdecydowały, że właśnie tu w rejonie Sochaczewa wybudowano tak silną linię obrony, która oprócz tego, jak wszystkie pasy, które budowano właśnie od wschodu do zachodu od 1944 roku, przebiegała w oparciu o koryta głównych rzek.
10: No właśnie, a jak budowano? Jak, bo przecież to jest ogromne przedsięwzięcie zbudować aż tak duże fortyfikacje.
11: No właśnie one de facto to są bardzo małe, potocznie nazywane papierowymi twierdzami, bo to już jest końcowy okres
10: ale
11: wojny.
10: Ale jednak Sochaczew, no trochę tutaj tego jest.
11: Tak, jest. No to czyli ilość. Zupełnie zmieniła się koncepcja budowy. No ale jak do tego doszło? Ja myślę, że warto widzom przypomnieć, chociaż tak w takim żołnierskim skrócie, dlaczego, po co jak? I tutaj powinniśmy się cofnąć tak naprawdę do 1941 roku, kiedy rozpoczęcie niemieckiej ofensywy 22 czerwca 1944 roku na wschód, a później już 3 lata, czyli operacja Bagration, która rozpoczyna się dokładnie w tą samą datę, 3 lata później, tylko po to, żeby podkreślić, że to teraz Armia Czerwona przejęła inicjatywę na froncie wschodnim i w czerwcu ruszyła już w kierunku zachodnim, w kierunku Berlina. Na wszystkich frontach dzieje się wtedy źle, bo tak, z jednej strony mamy operację Bagration, ale z drugiej strony w czerwcu też, w pierwszych dniach czerwca, mamy też na froncie zachodnim lądowanie w Normandii, tak zwany ten D-Day. Więc Niemcy z każdego kierunku zaczynają tracić siły. Jedynym takim rozwiązaniem, aby zatrzymać sowiecką ofensywę, jest właśnie budowa tych linii umocnień. Co się wtedy staje? Już w lipcu, czyli tak 20 lipca dochodzi do zamachu na przywódcę III Rzeszy nieudanego w Gierłoży, a dzień później, 21 czerwca, Hitler wzywa Heinza Guderiana, generała, który cieszy się bardzo dużym autorytetem i zaufaniem wśród żołnierzy, wzywa go do Gierłoży, wręcza mu rozkaz wyznaczający go na stanowisko szefa sztabu wojsk lądowych i zleca, jednym z zadań, które stawia Guderianowi, jest właśnie zlecenie takiego planu budowy nowych fortyfikacji na froncie wschodnim. Czyli proszę zauważyć, że mamy lipiec 1944 roku, za chwilę wybucha powstanie w Warszawie. W jak krótkim czasie, bo już 28 lipca 1944 roku gubernator dystryktu warszawskiego Ludwik Fischer wydaje obwieszczenie. W tym obwieszczeniu nakazuje tak jakby rozpoczęcie budowy umocnień, wzywa mieszkańców Warszawy. Ponad 100 tysięcy ludzi ma stawić się ze swoimi łopatami, motykami, kilofami do budowy okopów.
10: 100 tysięcy ludzi?
11: Tak. Co się okazuje? Na końcu tego obwieszczenia, jeszcze w tym obwieszczeniu jest taki zapis, że wszyscy w wieku 17-65 lat właśnie mają zabrać te łopaty, szpadle, kilofy, piły. I że prace mają trwać 10 dni. Na końcu tego obwieszczenia jest taki zapis na dole, który nakazuje starostom powiatów podległych właśnie pod dystrykt warszawski, między innymi Sochaczew, aby starości w tych powiatach wydali swoje obwieszczenia. Dotarliśmy do tego materiału źródłowego wydanego przez Fischera, ale nie zachowały się póki co, przynajmniej my nie jesteśmy w posiadaniu dokumentu nakazującego starosty ówczesnemu Hansowi Szu wydanie takiego samego obwieszczenia mieszkańcom Sochaczewa. I teraz 28 zostaje wydane to obwieszczenie, 1 sierpnia w Warszawie wybucha powstanie i tego samego dnia między innymi do Niepokalanowa, do braci franciszkanów, do klasztornej furty pukają żandarmi niemieccy, nakazują gwardianowi Witalisowi wszystkich braci spędzić właśnie do refektarza. Tam ponad 360 braci w tym czasie przebywa w klasztorze i rozpoczyna się rozmowa, która ma jednoznacznie wskazać, że wszyscy bracia następnego dnia rozpoczynają budowę okopów na prawobrzeżnej części miasta, w rejonie ulic Długiej, Partyzantów, Polnej, Energetycznej. To jest potężna linia, którą najpierw poprzedzają okopy. Powiemy sobie za chwilkę, mam nadzieję. Tu warto powiedzieć, że gwardian wynegocjował z Niemcami tyle, że połowa tych braci, około 160 tego samego wieczoru, została przewieziona do sochaczewskiego kina Mewy, tutaj przy skrzyżowaniu ulic 600-lecia i ulicy Warszawskiej, a następnego dnia, 2 sierpnia, od rana rozpoczynają się już te prace. Pomimo, że na tym obwieszczeniu był zapis, że wszyscy mają zabrać ze sobą te narzędzia, no to w rzeczywistości no nie, 160 łopat szpadli było nie do wykonania. Stąd też tu, gdzie była później, no jest do dnia dzisiejszego, budynek przy stacji kolejki wąskotorowej, tam składowano narzędzia do kopania tych umocnień, między innymi łopaty. Ale jak później dotarliśmy do materiałów źródłowych, do meldunków chociażby Ludwika Fischera, który pisał tu z Sochaczewa do generalnej guberni, do Hansa Franka, no to skarżył się, że brakuje właśnie narzędzi, brakuje tych łopat, kilofów. Były momenty, zwłaszcza w takim meldunku z września 1944 roku, że prace posuwają się, ale to był tylko początek. W późniejszych meldunkach już w październiku widać, że te prace zaczynają się, że tak powiem, nie posuwać w zakładanym tempie. Tu jeszcze warto by wspomnieć i troszeczkę powiększyć wiedzę Państwa o fakt, że te linie obrony, o których mówiłem, czyli takie pasy umocnień, miały być oparte o stare twierdze, głównie w rejonach koryt rzek, o czym wspominaliśmy, i takie pasy umocnień budowane od północy na południe, od wschodu do zachodu, miały takie oznaczenia swoje, od A do E, czyli 5 tych linii miało powstać. Tak naprawdę wszystkie te linie nie udało się przygotować tak dobrze jak właśnie linie A2 i linie A1, czyli pierwszy ten pas umocnień, na którym znajduje się m.in. Sochaczew. Ta nasza linia, o czym również pisał Fischer w swoich wspomnieniach, przebiegała właśnie od ujścia rzeki Bzury do Wisły w rejonie Wyszogrodu, biegła przez Sochaczew, następnie Nowy Kozłów Pierwszy, tam jest duży punkt oporu, później Sierzchów, Jasionna Łowicka, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, przez Tomaszów za Mazowiecki, gdzie jest linia Pilicy, którą w tym roku się będziemy również zajmować w ramach naszej działalności, i aż po Karpaty.
10: To jeszcze tak się zapytam, gdzie mniej więcej w powiecie konkretnie są te schrony?
11: No to musiałbym, będzie ciężko na antenie radia pokazać rozmieszczenie,
10: tak,
11: ale
10: tak mniej więcej.
11: No cała prawobrzeżna część miasta, tak już jak wspomniałem, przy ulicy Olimpijskiej jest kilka obiektów, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Jeden z nich został wywieziony podczas budowy tych hal. Niektóre znajdują się pod domami, więc też ich nie zobaczymy i wejść
10: pod
11: do
10: domami
11: nich nie można. Tak, służą jako fundamenty. Później przy ulicy właśnie Długiej Partyzantów Polnej, tam jest ścieżka edukacyjna, jest szlak turystyczny utworzony, przy partyzantów mamy Izbę Pamięci, o czym już wielokrotnie mówiłem na antenie Radia Sochaczew. Następnie przy ulicy Termicznej Kraszewskiego, czyli przedłużenie linii Zielona Dolina, tam jest też potężny obiekt Regelbau 701.
10: Mi się rzucił kiedyś obiekt przy Kładce. Gdzieś tam jest na skarpie, jest taki obiekt jeden. To prawda.
11: Mały schron bojowy, tak? Tak, to mówimy o schronie bojowym Ringsztand 58C. Niewielkie takie obiekty dla dwóch żołnierzy, dla strzelca i amunicyjnego. Takich obiektów jest ponad 20, które znaleźliśmy, a tak jak wspomniałem na początku naszej dzisiejszej rozmowy, no wiele tych schronów prawdopodobnie już nie odnajdziemy. Wiemy, że niektóre po prostu są, na nich położona jest kostka i są dojazdy do garaży. No takich zacierają się ślady coraz bardziej tej wojennej, trudnej przeszłości naszego regionu. Stąd też ta nasza działalność, aby ocalić od zapomnienia. To chociażby trudne dziedzictwo, ale dziedzictwo kulturowe naszego regionu, okupione ciężką, przymusową pracą naszych przodków, naszych rodzin. Wiele z Państwa prawdopodobnie ma jeszcze taką wiedzę przekazywaną z pokolenia na pokolenie. No i będziemy działać tak, aby jak najwięcej tych informacji przetrwała dla kolejnych pokoleń.
10: To jeszcze, czy po wojnie one miały jakieś zastosowanie? Czy ludzie korzystali z nich jakoś?
11: Jak najbardziej tak, ale skończę jeszcze to zdanie, bo na razie omówiłem tylko rejon lokacji schronów na prawobrzeżnej części miasta, zaś na lewobrzeżnej części miasta jest równie duża ilość obiektów fortyfikacji polowych, ale tam jest zapora przeciwpancerna w postaci rowu przeciwpancernego, nazywanego często rowem przeciwczołgowym. Jak sama nazwa wskazuje, on miał zatrzymać po prostu głównie czołgi, środki transportu, aby nie przedostały się na drugą. Olbrzymi wykop szerokości 3,5 metra, 2,5 metra głębokości, i on również był kopany siłami naszej ludności cywilnej, więc możemy sobie jedynie wyobrazić, jeżeli zaczyna się ten rów przeciwpancerny w rejonie Wyszogrodu i przebiega przez nasze okolice, jaki wysiłek wkładała ludność okoliczna, po to tylko, żeby zaspokoić wybujałe ambicje przywódcy III Rzeszy.
10: No niestety, to właśnie jakie przeznaczenie miały te schrony po wojnie?
11: Po wojnie wyglądało to tak, że ślady ich zostały zacierane. Część materiałów została wykorzystana w gospodarstwach, służąc jako piwniczki, często jakieś magazyny. Niektóre nawet do dnia dzisiejszego mają takowe przeznaczenie. Część z nich została okradziona, czyli złomiarze wynieśli ciężkie drzwi pancerne, sprzedając to na złom. Niektóre z nich do dnia dzisiejszego służą jako chłodnie, a część bezimiennie spoczywa na polach, w zaroślach, w krzakach i pamięć historyczna o tych wydarzeniach z każdym rokiem jest zacierana.
10: Tu jeszcze wspominaliśmy przed audycją, przed wejściem na antenę, apel. Ma pan krótki apel do słuchaczy?
11: No tak, no szukamy wciąż informacji, głównie wspomnień, bo do informacji merytorycznych udaje nam się z każdym rokiem zdobywać coraz więcej źródeł, z których możemy czerpać stricte wiedzę historyczną, ale tak naprawdę wspomnienia mieszkańców uzupełniłyby tą wiedzę teoretyczną. Stąd też mamy taką prośbę, apel do wszystkich Państwa. Jeżeli znacie osoby, jeżeli w Waszych rodzinach, wśród znajomych są osoby, które pamiętają ten okres, niekoniecznie sami, bo tych mieszkańców jest coraz mniej, ale może z opowieści swoich rodziców, dziadków, najbliższej rodziny, chcielibyśmy te materiały i te wspomnienia spisać, być może nagrać, jeśli Państwo wyrazicie zgodę, tak aby one przetrwały i pokazały ten trudny, ale historyczny okres okupacji na terenie ziemi sochaczewskiej. Dlatego też przygotowaliśmy kilka niespodzianek. Mam nadzieję, że zaciekawią Państwa. Są to mapy turystyczne, które ukazują właśnie budowę tej całej linii umocnień. Część z nich to mapy właśnie od linii, całej linii A2, którą się zajmujemy, czyli od Wyszogrodu do miejscowości Jasionna-Łowicka. Część stricte sam Sochaczew. Dużo ciekawych informacji, które być może pobudzą też innych słuchaczy do tego, aby dzielić się z nami swoimi wspomnieniami i materiałami, które gdzieś w zasobach rodzinnych może są przechowywane. Te mapy będą do odbioru właśnie w siedzibie Radia Sochaczew, także zgłaszajcie się Państwo. Dla pierwszych 5 osób przygotowaliśmy te niespodzianki i mam nadzieję, że będziemy również mogli się spotkać, porozmawiać i spisać się razem wspólnie te wspomnienia.
10: Tak jest. Warto promować tę historię, warto się zgłaszać, ponieważ te mapki na pewno są bardzo cenne. No i przede wszystkim ta historia będzie już bogatsza. Ja już bardzo dziękuję za rozmowę. W naszym studiu był Artur Gałecki, koordynator projektu Sochaczewskiej Fortyfikacji i członek Rady Programowej Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsze.
11: Dziękuję bardzo Państwu.
0: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94 i 9 FM.

RM na 94.9 FM, 6 minut do godziny 18. O 18.00 wiadomości. Chorwacja kojarzy nam się ze słońcem, z wypoczynkiem, z wakacjami, a niestety pożar nad Adriatykiem. Płomienie dotarły do Omisza, są dziesiątki rannych, wśród rannych są również Polacy. Z ogniem walczyło ponad 150 strażaków.

0: Meduza i Khalid Weekend. Tak, przede mną weekend. To jest ostatni moment, żeby zrobić na przykład zakupy. A o 18 kolejne wiadomości.
1: Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Minęła 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Wracają upały. W świąteczny weekend pogoda nas dopieści, ale trzeba uważać na słońce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
7: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
6: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Dziś ostatni dzień w tym tygodniu z otwartymi sklepami. Niektóre z tego powodu będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna w związku z przypadającym na 15 sierpnia świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znanym też pod nazwą Matki Boskiej Zielnej. Jutro także święto Wojska Polskiego i związanych z nim obchodów, a także atrakcji dla całych rodzin. Na początku świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków ryzyko tragedii paradoksalnie jest duże, alarmuje podinspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
8: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa i rzeczywiście widzimy, że latem dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe, czyli są osoby ranne poważnie i dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.
6: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób, a ponad 3,5 tysiąca zostało rannych. Czapki, krem z filtrem i butelka wody to niezbędnik dla osób, które chcą jutro na żywo oglądać defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego zarówno w Warszawie, jak i nad morzem. Wydarzenia będą trwały po kilka godzin, dlatego lepiej się wcześniej do nich przygotować, zwłaszcza, że termometry będą wskazywać ponad 30 stopni.
9: W dzień święta będziemy mieli niemal bezchmurną aurę nad całą Polską. Będzie też stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich.
6: Zapowiada synoptyk MGW Michał Kowalczuk. Od poniedziałku szykuje się ochłodzenie.
1: Pogoda.
4: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Weekend zapowiada się naprawdę upalnie. Ponad 30 stopni na termometrach w regionie. Tego spodziewamy się zarówno po sobocie, jak i po niedzieli. Także pamiętajcie, żeby sobie naszykować odpowiednią ilość wody do picia, żeby móc wyjść z buteleczką gdzieś w teren. No tym bardziej, że jutro czerwona kartka, sklepy zamknięte. W niedzielę również ciężko będzie dostać się gdzieś, bo też niehandlowa nam się szykuje. Także pamiętajcie o tym, żeby się do tych upałów odpowiednio przygotować, bo 30 z pewnością zostanie przekroczona.
4: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Dzień dobry, po 18:00 wita Was Kinga Sikora. Cieszę się, że możemy spędzić ze sobą popołudnie i jeszcze kawałek wieczoru na 94,9 FM. Kultowe przeboje, najważniejsze informacje, no i myślę, że kilka sposobów na to, jak spędzić miło czas w najbliższych dniach.

0: Łączymy się z Brzozowem Starym, bo właśnie tam odbywać się będzie jutro festyn rodzinny. Jeśli chcecie spędzić miło czas, potańczyć trochę, pobawić się, to jest dobry moment, żeby pojawić się na terenie Szkoły Podstawowej Brzozowa Starego. O 16 startujemy. Wstęp jest wolny i oprócz tego, że potańcówka w planach jako główny punkt programu, to oczywiście jeszcze pyszne jedzenie, które zapewnią koła gospodyń wiejskich, brzozowianki i pszczółki, a pojawi się także gość specjalny. Na scenie wystąpi Marcin Najman, więc jeśli chcieliście go poznać, no to będzie okazja.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
1: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Halo, halo, a co wy robiliście w czwartek wieczorem, jeśli nie byliście na spotkaniu, na którym można było sobie poskakać, potańczyć i świetnie spędzić czas, czyli na Zumbie? No mam nadzieję, że nadrobicie zaległości, jak nie było was w tym tygodniu, bo kolejna taka okazja już 20 sierpnia. Widzimy się na Wzgórzu Zamkowym w Sochaczewie o 19. Wstęp jest wolny, więc jeżeli chcecie pod okiem instruktorów Ewy Osińskiej i Dawida Komorowskiego trochę poskakać, może zdobyć nową pasję i zajawkę, to to jest dobre miejsce i dobry moment. A ja życzę wam już teraz świetnej zabawy. Zumba z pewnością nastraja na kilka kolejnych dni pozytywną energią, więc warto spróbować. We'll be right back.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Już za chwilę 19, ale jeszcze przed pełną mam dla Was informację pogodową, tym razem nie od meteorologów, nie od synoptyków, ale z kalendarza. Bo a propos tego, co weekend nas czeka, czyli upału, to spodziewamy się w związku z tym długiej zimy. A co ma jedno do drugiego, już tłumaczę, gdy na początku sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima. Także pozostaje czekać i sprawdzać, no nie bez powodu ten upał. Może właśnie po to, żebyśmy mogli sobie zimą w kuligach pojeździć i z jazdy na sankach nadrobić, bo nie wszystkie zimy ostatnio były tak łaskawe.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Chwila odpoczynku od upałów? Była, ale teraz czas na powrót tych ekstremalnie wysokich temperatur, także spodziewamy się, że w ten weekend może naprawdę nieźle przygrzać się. Marne szanse na deszcz ten ma nadrobić w przyszłym tygodniu, bo cały przyszły tydzień deszczowy, natomiast jeszcze w weekend gorączka wakacyjna nas czeka, więc przygotujcie się odpowiednio na ten czas. Życzę Wam oczywiście, żebyście go świetnie spędzili i wykorzystali te plusy pogody, która nas czeka, ale pamiętajcie, że upały mogą być też niebezpieczne. Pamiętajcie o nakryciu głowy, odpowiednim przygotowaniu się, a z pewnością będzie to miły weekend. Trzymajcie się.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dobry wieczór, po 19:00 słyszymy się niezmiennie 14 dnia sierpnia w 226 dzień roku. Dzisiaj imieniny obchodzą Maksymilian, Eusebiusz, Elżbieta, Alfred, Marceli i Kalikst. Najlepsze życzenia przesyłamy z radiowego studia dla wszystkich świętujących. Życzę Wam fantastycznego wieczoru i trochę podkręcimy ten wieczorny czas fantastycznymi muzycznymi przebojami. Zostańcie z nami.

0: Już jutro wielki finał. Letnia Senior Jada, z pewnością kojarzycie to wydarzenie. To cykl koncertów i potańcówek w parkach miejskich, który jest skierowany przede wszystkim do seniorów, ale czas pokazuje, że nie tylko, bo wszyscy się tam świetnie bawią i mogą być to spotkania międzypokoleniowe. Mam nadzieję, że jutro też będziecie. Cykl właśnie jutro się zakończy. Potańcówka na dechach w tym samym miejscu, co zawsze. Tym razem zagra sochaczewski zespół Muzycy Ulicy, mający w swoim repertuarze muzykę i rozrywkową, i biesiadną. A tam, gdzie zawsze, dla tych, którzy może jeszcze nie byli, to znaczy w Parku Garbolewskiego. Dobrej zabawy!
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
7: Regret is the soul killer. Everyone fears it. A dream unlived eats the man who feeds it nothing. It breaks him. The chase is the soul man.

Mam wrażenie, że dopiero co bocieny pojawiły się w Polsce, a już, proszę bardzo, szykują się do odlotu. W tym momencie możecie obserwować świetne zjawisko, podczas to, którego wiele bocianów gromadzi się w jednym miejscu, także pamiętajcie, że jak na spacer albo na rower, to warto się rozglądać. Ptaki tworzą tak zwane sejmiki na łąkach i polach. No a tam jedzą, zbierają siły i już niedługo będą odlatywać, także piękne widoki będzie można uwiecznić. Pomachajcie im, bo ani się obejrzycie, a wrócą z powrotem, niech mają bezpieczną podróż.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

przed 20 jeszcze jedne życzenia, bo dzisiaj jest dzień energetyka. Ale żeby wam nie przyszło do głowy, że jakiś taki energetyk nielegalny, mowa oczywiście o zawodzie energetyka, czyli specjalisty, który się zajmuje wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i wykorzystaniem jeszcze energii elektrycznej oraz cieplnej. Także wszystkim tym, którzy ten zawód wykonują, przesyłamy dziś najlepsze życzenia wytrwałości w pracy, no i pokonywaniu tych wyzwań, które czekają was na co dzień, a łatwo z pewnością nie jest. Radio Słuchaczy.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Reclama. Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
8: Bartek Staniaszek, czas na sport. W pierwszej kolejce Warszawskiej Ligi Okręgowej los zestawił drużyny po przejściach. KS Teresin wywalczył awans z klasy A. Promyk Nowa Sucha spadł za to z piątej ligi. To gospodarze w Teresinie byli lepsi, wygrali 2-1, a w magazynie sportowym Radia Sochaczew kapitan Teresina Adrian Winięta zapowiedział emocjonujący sezon.
9: Na pewno liga będzie bardzo ciekawa i myślę, że wyrównana. Liga okręgowa z roku na rok jest coraz mocniejsza, tym bardziej, że jak stworzyła się wtedy pierwsza, czwarta liga i pojawiły się te piątoligowe rozgrywki, to ten stopień poziomu rozgrywek poszedł do góry. My na pewno zostawimy całe serducho na boisku i damy z siebie wszystko, a wszystko, jak wiadomo, wyjdzie w praniu i wyjdzie na boisku.
8: Promyk czeka na pierwsze 3 punkty i zaprasza na mecz domowy. Rywalem ekipy z Nowej Suchej będzie klub City Wilanów z Warszawy. Mecz w niedzielę o 16, a jutro swój mecz wyjazdowy z Jednością Żabieniec rozegra Teresin. Pierwszy gwizdek o 10. W warszawskiej klasie B odliczanie do pierwszych meczów. Bzura Chodaków, rezerwowy zespół Promyka Nowa Sucha i Piast Feliksów zagrają w weekend 22 i 23 sierpnia, podobnie jak Unia Iłów z Płockiej Ligi Okręgowej. Piłkarze pierwszej i drugiej drużyny Orkana zameldują się na boiskach odpowiednio płockiej klasy A i klasy B w ostatni weekend sierpnia. A już 30 sierpnia spotykamy się na starcie drugiego biegu tegorocznego cyklu VFM Sochaczewska Triada Biegowa. Przed zawodnikami 21 km i 98 metrów z Kamiona do Sochaczewa. W związku z tym jest pewne wyzwanie.
10: Półmaraton szlakiem walk na Bzury to jedna z najstarszych imprez biegowych w regionie. Po raz pierwszy odbędzie się konkurs na najlepszą strefę kibica. Chcę, aby mieszkańcy nie tylko dopingowali zawodników, ale też aktywnie włączyli się w tworzenie wyjątkowej atmosfery na trasie.
8: Tłumaczy Klaudia Barańska z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Już w niedzielę właśnie nasz MOSiR zaprasza na wyścig trzech torów, czyli rodzinne zawody samochodów zdalnie sterowanych. Można wystartować własnym samochodem, można skorzystać także z przygotowanych modeli. Zawody na terenie obiektów MOSiR przy Warszawskiej 80 od 10. Rywalizacja w trzech kategoriach wiekowych. Łukasz Puchała nie będzie już trenerem Rysi Sochaczew. O tym informował prezes klubu Dawid Juskowiak na falach Radia Sochaczew.
11: Awansował z nami, jest od samego początku, utrzymał drużynę w lidze i to też są sprawy rodzinne. On po prostu przez rok musi odpocząć od koszykówki, nie będzie pracował ani w Żerardowie, ani w Sochaczewie, robi sobie taką roczną przerwę.
8: Znamy nazwisko nowego trenera Rysi. Drużynę w drugiej lidze koszykówki mężczyzn poprowadzi Marcin Uliczka. Trener grający na pozycjach rozgrywającego i rzucającego obrońcy. Życzymy powodzenia. Rozgrywki wystartują w połowie września.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
12: Dobry wieczór, po 20:00 Radio Sochaczew to muzyka, najnowsze wiadomości, ale mam nadzieję, że też wasz dobry nastrój. Przy piątku to nie może być inaczej. Słyszymy się niezmiennie 14 sierpnia na 94,9 FM. Mam nadzieję, że wasz weekend będzie udany, a my postaramy się dołożyć małą muzyczną cegiełkę do tego dobrego nastroju.

0: Halo, halo, czy słyszymy się tutaj z tymi, którzy właśnie teraz mkną na zakupy, bo zapomnieli, że jutro i pojutrze sklepy zamknięte? Pozdrawiamy Was i wytrwałości w kolejeczkach życzymy. Pamiętajcie, że dziś wiele sklepów, wiele marketów ma wydłużone godziny otwarcia, na przykład do 23 czy nawet jeszcze później, także warto jeszcze dzisiaj przemyśleć, czy czegoś nie potrzebujecie na weekend. No też nie szalejmy, umówmy się, te kolejki zawsze przed dwoma dniami zamknięcia są ogromne, więc jak nie czujecie dużej potrzeby zakupowej, to nie warto nic robić pod wpływem impulsu, ale może ktoś z Was właśnie teraz, krążąc po mieście, usłyszał, że jutro to nie będzie opcji zrobić zaplanowanych zakupów, to spieszcie się, jeszcze macie trochę czasu.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

Jeszcze połowa sierpnia przed nami, ale kalendarz podpowiada, że czas naszykować sobie co nieco do szkoły. Może jeszcze nie zeszyty i książki wkładać do plecaka, ale może przygotować sobie już taki kalendarzyk, w którym to można ponotować co nieco. Jeszcze nie plan lekcji, ale już wolne dni. Także zaczynamy od dobrych wiadomości. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało już taki kalendarz roku szkolnego 2026-2027, a na uczniów czeka sporo dni wolnych, bo aż 187. No i może są zaskoczeni ci, którzy myśleli, że 177 dni wolnych się szykuje. A no właśnie, taka mała nieścisłość, ale ja już wyjaśnię, o co chodzi. Dlatego, że ustawowo dzieci mają zagwarantowane właśnie te 177 dni wolnych, ale dyrektorzy szkół mogą dołożyć 10 kolejnych dni, stąd bierze się ta liczba 187. I choć rok szkolny startuje we wtorek 1 września i potrwa do 25 czerwca, i znowu kolejne wakacje, szybko zleci uczniowie, nie przejmujcie się, to trzeba jeszcze kilka dni wyłączyć. Na przykład przerwa związana z Bożym Narodzeniem potrwa od 23 do 31 grudnia, a wolne są w tym czasie Wigilia oraz obydwa dni świąt. Wiadomo, całość domknie nam nowy rok, który wypada w piątek, a zaraz po nim wychodzi weekend, 2 i 3 dzień stycznia. Także sporo nam się dni szykuje. Ale to tylko taka mała wstawka i nadzieja na to, że jak wrócicie uczniowie do szkoły, to zaraz znowu wolne będziecie mieć przynajmniej po parę dni i będzie można trochę odetchnąć. Miłej końcówki wakacji.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Już po zachodzie słońca zbliża się 21. Ja wam za dziś bardzo dziękuję, ale oczywiście nie zostawiam was absolutnie samych, tylko z artystami, którzy grać będą dla was przeboje fantastyczne na 94 i 9 FM. Wspólnie spędzimy też weekend, bo na kilku wydarzeniach w regionie z pewnością będziemy, a i wy mam nadzieję, że pojawicie się na tychże wakacyjnych atrakcjach przeróżnych. Do usłyszenia.
1: To jest Radio Sochaczew.

0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam się gorąco i serdecznie z tej strony za mikrofonem Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, czyli host audycji After Weekend by DJ Promotion, którą właśnie słuchacie. W dzisiejszym 258 epizodzie mamy gościa specjalnego, techno DJ-a, bo raczej z tym gatunkiem głównie go kojarzymy. Mowa tutaj o Rainer Zonneveld. Przygotował dla Was 60 minut ciekawych brzmień. Zostańcie z nami do końca, bo zdecydowanie warto. Zapraszam.
1: Weekend by DJ Promotion.

jesteśmy w połowie 258 odcinka After Weekend by DJ Promotion, gdzie za sterami gra Rainer Zonneveld. Jeżeli nie zdążyliście na początek, to nic straconego, bo przypominam, że poza twoją ulubioną rozgłośnią radiową słuchać nas możesz także w internecie, gdzie ten i poprzednie odcinki będziesz mógł odsłuchać w całości, a nawet znajdziesz tracklisty, jeżeli jakiś kawałek szczególnie zapadł ci w pamięci. Wracamy do muzyki.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.

tym miejscu kończymy set Rainera Zonnevelda. Jednak nie ma tego złego, bo zaserwuję wam od siebie dwa ostatnie kawałki. Zaczynamy od znanego hitu Golden w specjalnym remiksie. Od producenta, którego nazwy, przyznam szczerze, nie jestem w stanie wymówić, natomiast niech muzyka sama przemówi. A potem jeszcze jedna propozycja ode mnie. Będziemy kończyli 258 epizod After Weekend by DJ Promotion. Jednak póki co zostańcie z nami i nie przełączajcie.

0: koniec 258 odcinka After Weekend by DJ Promotion. Za mikrofonem byłem ja, czyli Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, host waszej ulubionej audycji, a w pierwszej części tej audycji występował dla nas Rainer Zonnewelt. Zapraszam was w przyszłym tygodniu, w tym samym miejscu, tej samej porze na kolejny 259 epizod. Jak zwykle będziemy mieli dla was same petardy muzyczne. Do usłyszenia, dzięki, cześć.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki na lato.

zło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w

Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady. Budzimy